0: Muchas gracias. It was riso profundo.
1: Nocne Radio Akadera 87,7 FM.

0: Nocne Radio Akadera.
1: Nie ucz, po co masz się uczyć? Po co masz?

Nocne Radio Akadera.

0: na moment.
1: Kierowca zjeżdża na pobocze, staje zaraz za mostem. Chce popatrzeć na słońce 3 minuty po 5. Zaraz przyjdzie i rozświetli całe miasto niewyspane lub śpiące.

będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie.

Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.

będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie

0: Akademickie Radio Akadera 87 i 7 FM.
1: Minęła szósta.
2: Wiadomości Radia Akadera.
3: Maturzyści rozpoczynają dziś egzaminy na początek język polski. Policja wciąż patroluje drogi w ramach akcji Bezpieczna Majówka. 2 miliony ludzi na koncercie Shakiry na Copacabanie w Rio. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaczynają się dziś matury o 9:00. Pisemny polski, 4 godziny nad testem i wypracowaniem. Spytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby dla nich wymarzony, a którego chcą uniknąć.
4: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnie i kary, bo ją akurat przeczytałam.
5: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
4: Najgorzej Dziady. Bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
5: Tak, najgorzej chyba Dziady, właśnie Dziady.
3: Jak mówili uczniowie w liceum Hoffmanowej, w Warszawie najgorsze są krótkie lektury, bo łatwiej je zapomnieć. Jutro matematyka, pojutrze język polski. Za nami już długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji. Akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość. Niektórzy w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. To grupa Speed.
6: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
3: Mówił starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Są też kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał mężczyzna zatrzymany po tragedii na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. W nocy z piątku na sobotę wywróciła się łódź, 2 osoby utonęły. Prokurator zastosował wobec 33-letniego mężczyzny dozór policyjny. To oznacza, że nie trafi on do aresztu. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Polski. Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, o czym Szymon Kępka.
7: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
8: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
7: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
9: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
7: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
3: 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Darmowe wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner wygrał turniej w Madrycie, pokonując w finale Niemca Aleksandra Zwerewa i tym samym Włoch przeszedł do historii jako pierwszy triumfował w 5 imprezach z rzędu tej ranki.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Słoneczny poranek przy poniedziałku. Zachmurzenie dziś małe lub umiarkowane miejscami na północy. Duże i tam gęściej, ale możliwe również przelotne opady deszczu. Nie u nas, w Białymstoku dziś maksymalnie 27 stopni. 12 teraz, wiatr dziś słaby lub umiarkowany, wieje z południa.
0: Dobry poranek z Radiem Akadera.
1: Witam serdecznie po majówce. Słyszymy się znów przy mikrofonie Michał Czarnecki. Bardzo mi przyjemnie. 4 maja, 4 po 6, pora wczesna, ale pora, z którą wiemy co robić. Hart na tej liście, a do 10 wspólny dobry poranek z Radiem Akadera. Cześć, dzień dobry.

Mick Jagger na początek tygodnia w Radio Kadera. No to trudno zrobić muzycznie lepiej, naprawdę. Bardziej podmaślić. Ślemy wam utwory, które w poniedziałek działają od lat. No i 100 lat pomyślności i w dobrym zdrowiu życzymy solenizantom. Kalendarz nosi wasze piękne imiona. Tak, 4 maja świętują Monika, Florian, Michał, Antonina, Grzegorz, Damian, Pelagia, Teodora i Kasjan. To są solenizanci z dziś. To i wy ponieście się w piękne okolice. Niech wam będzie dobrze, na bogato. Trzymajcie się ciepło. 13 po 6 to w Radio Kadera.

0: Radio Akadera.
1: Szachmat, powiedział budzik. Dzisiaj co? Pewnie w niejednym domostwie. Słuchajcie, jeśli lubicie szachy, jeśli szachy to jest coś, co sprawia wam przyjemność, można stanąć w szranki z innymi studentami. Miłośnicy tej królewskiej gry mogą zarezerwować sobie majowy termin 9 maja. W Centrum Nowoczesnego Kształcenia kolejny już czwarty turniej szachowy o puchar rektora Politechniki Białostockiej. Rywalizacja, do tej mogą przystąpić wszyscy chętni bez względu na wiek i poziom zaawansowania, a jeśli wasze zaspanie ma wysoki poziom zaawansowania, to sobie później sprawdzicie na akaderabialystok.pl, jak się zarejestrować. 21 po 6. Myślę, że strategia przed majówką szachowa zupełnie inna niż dzisiaj, prawda? Przecieramy oczy, nacieramy uszy, podrzucamy wam do serducha manam w Radiu Akadera.
2: Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

Jam. Już niedługo czeka nas spotkanie z tym zespołem i to w bardzo bezpośredniej relacji. To niedaleko. Pewnie jeszcze część z tych, którzy wyjechali na kilka majówkowych dni, którzy odpoczywali po pracy albo po wymagającym okresie na uczelni, planują dziś powroty z majówki. To spokojnej podróży życzymy. Jeśli, drodzy turyści, macie teraz taki moment, że przejeżdżacie przez Białystok, może z Suwalszczyzny jedziecie, może spod Augustowa, może wylogowaliście się właśnie z hotelu w Białymstoku i trafiliście na Radio Akadera, to cieszymy się, że zagościliście. Wracajcie w wakacje, albo zostańcie na Juwenalia. No, scena na kampusie już stoi, na kampusie Politechniki Białostockiej, rzecz jasna. Choć do Juwenaliów jeszcze troszkę. A Jam, przypomnę, wystąpi drugiego dnia imprezy, czyli 16 maja.

0: Kochani, jeśli jesteście przyzwyczajeni do tego, że o 6.30 dotąd od lat z nami wspólnie łykaliście taką naukową pigułkę, czyli przegląd portali naukowych w Radiu Akadera, to od dziś tematom naukowym nieco na luźno przyglądamy się o 7.30, czyli za nieco ponad godzinę. Jeśli lubicie no po prostu wiedzieć, co w świecie nauki słychać, jeśli lubicie mieć w rękawie zawsze ciekawostkę na okoliczność smalltalku, albo no, lubicie aktualizować wiedzę o świecie, który nas co jakiś czas mocno zaskakuje, to pamiętajcie, w 7:30 przeglądamy wspólnie w Radiu Akadera. A teraz już coś nowego. Córka Dave'a Grohla, Violet Grohl. I nowość. Cool Bass za 27.
1: Nowa nuta w Radiu Akadera.

No John Lennon, jakby to był w poniedziałek i mierzył się z tym pomajówkowym ruszeniem. Za 10:07 zerknijmy w okolice listy przebojów kultowej Akademii, bo to już dziś po 18:00 Magda Juchnowicz i kolejne notowanie. Wpuszczamy komety na listę, mogliby przelecieć przez centrum naszego zestawienia, co Uczucia. To singiel warszawskiego zespołu Komety. Zapowiedź ich płyty Noc z Kleopatrą. Brzmi to tak. Całość 11 września. A propozycja już teraz w Radiu Akademia.

Uczucie od Komet, zapowiedź płyty, premiera 11 września. Symbolicznie. Zespół Komety i trzon zespołu, trzon wokalno-tekstowy, Lesław Strybel. Wcześniej oczywiście zespół Partia, nieco starsi pamiętają pewnie, grali do 2003 roku, no ale w muzyce jak w polityce była partia, jest zespół Komety, od razu powołano tę formację i dziś mamy od nich nowość zapowiadającą nowy krążek. Nowość, która dziś wieczorem może zostać ogłoszona jako piosenka na liście. Propozycja to na razie, a głosowanie oczywiście na akadera.bialystok.pl. Za 6 minut siódma z Alice Cooper. Tą formacją jeszcze przez jakiś czas powciskamy drzemkę w telefonach. Co wy na to? Znaczy, ona nie jest obowiązująca. Nikt wam tego nie uzna, ale przyjemnie może być. Częstujcie się.

Audycja Super w Radio Akadera. Władze Rzymu mierzą się z wtórnym obrotem biletów do najpopularniejszej bodajże atrakcji turystycznej wiecznego miasta. No, w ramach inspiracji urlopowo-wakacyjnych tuż po majówce zajrzymy podczas wiadomości o 7 do Koloseum. A do 7 w Radio Akadera jeszcze Blind Melon.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Minęła siódma.
2: Wiadomości Radia Akadera.
3: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie mam poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
4: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzewaniem gruzowiska. Więc te działania jeszcze długo potrwają.
3: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcje utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
5: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
3: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1,000 hektarów lasów. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
6: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
3: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum od dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Bo to agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Kombinacje, co? Zachmurzenie dziś małe lub umiarkowane nad Białymstokiem. Nie ma chmur deszczowych, trudno znaleźć jakąkolwiek chmurę. No i do zachodu słońca nie powinno się to zmienić, a zachód dziś po 20. 14 stopni teraz, dziś maksymalnie nawet 27. To będzie jeden z najcieplejszych dni tego roku dotąd. Wiatr dziś jeszcze słaby w południe. Umiarkowany dziś wieje z południa.
7: Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia. Włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników, również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
8: Sprawdzony partner w biznesie to klucz do sukcesu mojej firmy. Gdy zabraknie tuszu w drukarce, a dokumenty miały być na wczoraj, nie pani. Zgłaszam się do doktora tusza i już o tym nie myślę.
9: Brak wkładu w drukarce? Zostaw to nam! Załatwimy to szybko i dowieziemy najlepszą jakość. A ty możesz spokojnie zająć się swoją firmą. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
10: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
11: Po reklamie.
12: Dobry poranek z Radiem Akadera.
1: 6:05 zerkam w stronę kalendarza. Dzisiaj dzień strażaka. Słuchajcie, no co będziemy gasić? Będziemy grille już gasić. Tak mentalnie będziemy gasić. Także już wiecie, że już majówka za nami, a przed nami tydzień ucząco pracujący. Jeśli macie coś do załatwienia w urzędzie, a nie macie czasu skoczyć do urzędu miejskiego, to jest opcja. Jest opcja i nie zawaham się za chwilę o tym z wami podzielić. A i też chciałem jeszcze właśnie podzielić. Ziemniaczka z ogniska na pół ktoś reflektuje? Bo został. Tu Michał Czarnecki do 10:00. Dobry poranek z Radiem Akadera. Na zegarach teraz 6:07. 4 maja. Fajnie, że jesteście. Mary Leon po naszej stronie.

0: The Used mocno weszli na playlistę w poniedziałek, 4 maja w Radiu Akadera. Słuchajcie, może zauważyliście, obok Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy Słonimskiej już jakiś czas temu pojawiła się taka ciekawa ściana przypominająca do złudzenia to, co znamy z zakupów online. Urzędomat. Urzędomat już oficjalnie działa, to jest dość prosta sprawa. Dokumenty można sobie odebrać bez stania w kolejce, bez tam patrzenia na zegarek urzędu, co jest jakąś opcją podczas tradycyjnej wizyty, ale można dużo szybciej. Można szybciej, no i właśnie stąd rozwiązanie, które w innych polskich miastach już sobie wyśmienicie, śmiga i się sprawdza. 24 godziny na dobę możemy do urzędu matu pójść, więc nie ma tak, że do 15.30 trzeba się wyrobić. Znaczy, nikt nigdy nie ryzykował o 15.25, by wpaść do urzędu, bo się można narazić, ale 7 dni w tygodniu, więc można sobie podejść wtedy, kiedy nam akurat pasuje. Można rano, można wieczorem, można w weekend, co można odebrać w ogóle? Można odebrać nowy dowód rejestracyjny, po rejestracji albo po wymianie można. I magister informuje, że można wtórnik dowodu rejestracyjnego. Można trzecią tablicę rejestracyjną, gdyby ktoś akurat miał remont, panowie i panie, i chciał sobie przyczepkę wynająć. Albo można na przykład platformę rowerową. No, mnóstwo jest opcji, żeby zdobyć trzecią blachę. Jak to działa? Podchodzimy przy składaniu wniosku, wybieramy odbiór w urzędomacie, podajemy numer telefonu, tam dokumenty, blachy, jak będą gotowe, dostajemy SMS z kodem PIN i tyle, i idziemy odebrać. Zupełnie jak zakupy online, tak jak powiedziałem, tylko tutaj zwrotów może nie być tak łatwo.
1: Radio Akadera.
0: Także mamy to w Białymstoku. No słuchajcie, bo też ile można było udawać, że wszyscy mamy czas w ciągu dnia, prawda? No to chociaż 14 po 7. Kaze i Bian. W dobrym poranku.

0: flagi jeszcze powiewają i niech powiewają ładną. Mamy flagę i podczas majówki była okazja, żeby sobie o tym przypomnieć.
1: Radio Akadera.
0: A ja jeszcze przypomnę, że przy poniedziałku można sobie zaplanować wycieczkę, aktywną wycieczkę na świeżym powietrzu, przejazd rowerowy organizowany przez Politechnikę Białostocką 20 maja. Już wam o tym wspominałem jakiś czas temu, ale przypominam, bo zbliża się ten termin. Jak co roku to ma być połączenie sportu, rekreacji, integracji środowiska akademickiego. Inicjatywa Wydziału Mechanicznego, która od lat zachęca studentów, pracowników i sympatyków do wspólnego spędzania czasu w ten sposób. I mimo, że to wydział mechaniczny, można normalnym rowerem, nie trzeba mieć wynalazków. Choć oczywiście studenci i pracownicy Wydziału Mechanicznego potrafią zrobić tak, byśmy się nie zmachali pedałując. Można nawet rowerem miejskim, jakby ktoś swojego jeszcze nie miał. O. Szczegóły na akadera.bialystok.pl.

0: Dobry poranek z Radiem Akadera.
1: 24 po 7. Kochani, przypomnę, że dziś, od dziś portale naukowe przeglądamy o 7.30. Za 6 minut King Tuff jeszcze u nas.

0: pół do ósmej, tym razem w przeglądzie portali naukowych w Radiu Akadera. Temat nomen omen świeży, temat chleba z dodatkiem mąki z owadów. No i pytanie, czy ktoś to w ogóle chce kupować. Smacznego. Powiem też o granicy polsko-białoruskiej, która według naukowców jest już coraz bardziej linią podziału w szerszym znaczeniu. I poza tym temat ostrego bólu, który potrafi nawet wpłynąć na to, jak widzimy samych siebie. Ale najpierw temat, który pojawia się im bardziej wchodzimy w las, a pogoda nas mocno do tego zachęca. Zatem na początek o kleszczach i boreliozie. Grupa naukowców z Lublina przekazuje na portalu Nauka w Polsce, że sam kleszcz, jak go nie lubimy, tak, nie jest źródłem choroby, tylko jej przekaźnikiem. Bakterie borelia trafiają, jak mówią naukowcy, do tego kleszcza wcześniej, głównie od małych ssaków i ptaków, które są ich naturalnym rezerwuarem. Kleszcz zaraża się już na etapie larwy albo nimfy, kiedy żeruje na takich zwierzęciach, a potem przenosi bakterie dalej. W swoim cyklu życia potrzebuje kilku żywicieli, więc każda kolejna faza to potencjalne przekazanie pałeczki. Same jelenie czy sarny na przykład pomagają zwiększać liczbę kleszczy, ale nie są źródłem bakterii, więc do nich też powinniśmy mieć stosunek niezbyt negatywny. Do zakażenia człowieka dochodzi w trakcie żerowania. Im dłużej kleszcz pozostaje w skórze, tym większe ryzyko, bo bakterie aktywują się i przemieszczają do jego śliny, przypominają naukowcy. Teraz o chlebie z mąką z owadów. Wiem, że pora może być trochę śniadaniowa, ale przetrwamy. To badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Sprawdzono, jak dodatek mąki ze świerszcza wpływa na smak i gotowość do zakupu. No i co się okazało? Okazało się, że chleb z 10% dodatkiem był oceniany prawie tak samo jak zwykły, normalny, nasz powszedni chleb, a nawet przy większej ilości nadal mieścił się w granicach naszej akceptacji. No i co ciekawe, sama informacja o tym, że w środku są owady, nie pogarszała oceny, a w niektórych przypadkach wręcz je podnosiła. To ciekawe. Badacze tłumaczą to zmianą podejścia, no, że produkt przestaje być już tylko pieczywem, a zaczyna być postrzegany jako coś bardziej wartościowego, bogatego w białko i składniki mineralne. No wiem, jak to brzmi, ale ja cieszę się, że nie byłem w tej próbie badawczej. Teraz o granicy polsko-białoruskiej. Dr Michał Dąbrowski, socjolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zauważa, że po wydarzeniach politycznych po 2020 roku granica przestała działać jako pogranicze, a zaczęła funkcjonować jako wyraźna linia podziału. Mówi to w kontekście granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej była taką przestrzenią przenikania. Troszkę tu, troszkę tam. Osoby często łączyły pracę i życie po obu stronach. Ten model praktycznie się rozpadł, no, z obiektywnych względów. Dziś granica jest bardziej barierą niż miejscem kontaktu, co widać choćby w infrastrukturze i ograniczeniach. Zmienił się też charakter migracji. Częściej wynika z konieczności niż z wyboru, jak mówi, a decyzje o wyjeździe mają dużo bardziej ostateczny charakter. Jak ostry ból zmienia jego postrzeganie? Badanie prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, AWF-u w Katowicach i Uniwersytetu w niemieckiej Lubece pokazało, że ból wpływa nie tylko na odczucia, ale też na obraz ciała w mózgu. Uczestnicy eksperymentu postrzegali bolącą część ciała jako większą i mniej swoją niż w rzeczywistości. To jest efekt tego, że mózg tworzy obraz ciała na podstawie różnych sygnałów, na podstawie dotyku, wzroku, doświadczeń, no i pod wpływem bólu ten obraz się zmienia. Naukowcy wskazują, że taki mechanizm może mieć sens ochronny, bo skłania do ostrożniejszego ruchu i unikania przeciążenia, ale jednocześnie pokazuje, jak bardzo subiektywne jest tego bólu odczuwanie. No, ja myślę, że mnie to chyba najbardziej boli, jak ten poniedziałek w tym kalendarzu tak epatuje swoją nazwą. Też tak macie? Teraz o pogodzie już, no nie w sensie naukowym, ale w sensie bardzo odczuwalnym. 17 stopni nam się robi, dziś o 10 więcej nawet w Białymstoku. Zachmurzenie małe, jeśli się umiarkowanie zachmurzy, to w Białymstoku nie popada. Wiatr dziś o poranku słaby, coraz silniejszy, jak widzę po drzewach, umiarkowany w południe i taki będzie dziś dominujący.
1: Reklama. Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
2: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie. Dobry poranek z Radiem Akadera.
0: Za 24:08.

0: za kwadrans ósma.
1: W Radiu Akadera drogowskaz.
0: Zaczynamy pomajówkowy drogowskaz. Dziś podlascy policjanci od wczesnych godzin prowadzą wzmożone kontrole trzeźwości. Jak przekazują, niestety nie dla wszystkich jest to trzeźwy poniedziałek. Od piątej policjanci zatrzymali

0: już 10 osób, które wsiadły za kierownicę po alkoholu. Na tę chwilę rekordzista wpadł w Małym Płocku. To powiat koldeński, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Od stycznia do końca marca tego roku policjanci zatrzymali już prawie 300 kierowców jadących na podwójnym gazie. Przechodzimy z tego trudnego, smutnego tematu do cen paliw. Także wesoło nie jest. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, wszystkie podmioty sprzedające paliwa do dziś jeszcze zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie odpowiednio 95 po 6,46 zł maksymalnie. Za 98 zapłacimy 6,96 za litr, a za olej napędowy 7,31 i ani grosza więcej. To do dziś przypomnę. Co w planowanych utrudnieniach na terenie Białegostoku? Zaczynamy od ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Tam ruszyła budowa drogi dla rowerów i pieszych na odcinku od ulicy Kołątaja do Narodowych Sił Zbrojnych, a więc kolejna inwestycja w drogę rowerową w naszym mieście. Prace są rozłożone na etapy i na ten moment najbardziej odczują je piesi. Chodnik po jednej stronie jest wyłączony, więc trzeba się przerzucić na drugą stronę jezdni. Wszystko zgodnie z oznakowaniem oczywiście. Już to powinno tam stać. Kierowcy jadą jak dotąd, ale obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę, więc noga z gazu. Całość ma potrwać do końca listopada. Przenosimy się w inną część miasta, ulica Sienkiewicza teraz. Tam remont zatoki autobusowej przy przystanku Sienkiewicza Białówny, w okolicach skrzyżowania z ulicą Ireny Białówny oczywiście. Zatoka jest częściowo wyłączona z ruchu, więc autobusy mogą zatrzymywać się troszkę inaczej niż zwykle. Możliwe są też drobne przyhamowania w ruchu. Słonimska, to już bardziej odczujemy te utrudnienia. Przystanek przy Urzędzie Miejskim został tymczasowo przesunięty o jakieś 70 metrów w stronę ulicy Pałacowej, w okolice tego dużego sklepu, wiecie którego. Do tego dochodzi ruch wahadłowy na jezdni w kierunku Piasta, bo jeden pas jest wyłączony. W godzinach szczytu, czyli rano od 7 do 9 i po południu między 15 a 17 ruchem ma, więc trzeba się liczyć z chwilą postoju. Takie są zapowiedzi. No i kawaleryjska od Chorodniańskiej do ulicy Grażyny. Zwężenie jednego pasa w kierunku Sławińskiego. Myślę, że o poranku może to być szczególnie odczuwalne. Trwa tam budowa miejsc postojowych, więc przestrzeni jest nieco mniej. Piesi też mają zmianę drobną, bo są kierowani na chodnik po drugiej stronie ulicy. Zatem jedźcie czujnie, bo miejscami robi się po prostu wężej niż zwykle.
1: Drogowskaz. Radio Akadera.
0: Za 12:08.

Hard Times Trio w Radio Akadera. Myślę, że rozpoznajecie głos i klimat kompozycji. Łukasz Wiśniewski, jedno z jego muzycznych dzieci. Hard Times Trio. Kilka tygodni temu płytą tygodnia był krążek Dwie Myśli Stąd zespołu Kraków Street Band i mogło wam to jakoś zarezonować. Jeśli z kolei rezonują wam tematy maturalne dzisiaj, no i przez majówkę także rezonowały, to w wiadomościach o 8 padnie prosta rada na temat tego, jak radzić sobie ze stresem. Tylko nie wiem, czy bardziej zainteresowani będą sami maturzyści, czy rodzice maturzystów. Bo to też możliwe. Bądźcie z nami koniecznie za 5 minut. Szczegóły o 8. Come here, baby. Aerosmith w Radio Akadera.

0: Akademickie Radio Akadera 87 i 7 FM.
1: Minęła ósma. Wiadomości Radia Akadera.
2: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie jak Agnieszka Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu blisko wschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
3: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
2: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
4: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
2: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
5: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
2: Radzi dr Klara Królewiak-Decji z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
6: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
2: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
7: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
8: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
9: No, bo 2 razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no, dokładnie.
10: Nie być częściej?
9: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej
8: nie byłoby
9: kolejek. Nie byłoby kolejek, no.
2: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
1: To były wiadomości Radia Akadera, teraz sport.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Inter Mediolan po roku przerwy znów wywalczył Mistrzostwo Włoch. Tytuł zapewnił sobie na 3 kolejki przed końcem sezonu, pokonując Parmę 2-0. Piotr Zieliński asystował przy pierwszym golu. W Hiszpanii koronacja FC Barcelony została przełożona co najmniej o tydzień, bo Real Madryt wygrał wczoraj na wyjeździe ze Spaniolem 2-0. Katalończycy tytuł mogą sobie zapewnić w niedzielę w bezpośrednim meczu z Realem. W Anglii klasyk padł łupem Manchesteru United. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 3-2. Siatkarze PGE Projektu Warszawa byli już rok od brązowego medalu Plus Ligi. W serii z Kresowią prowadzili 2-0 i wygrali 2 pierwsze sety meczu numer 3. Ale to rzeszowianie ostatecznie wygrali.

0: 3-2, mówi rozgrywający Marcin Janusz.
1: I mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Oczywiście ten mecz jest tylko pierwszym małym kroczkiem, ale myślę, że dla nas bardzo ważny, patrząc z perspektywy tego, jak toczyła się ta rywalizacja, jak to wyglądało w tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, ale rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, więc to jest bardzo cenne.
0: W lepszej sytuacji jest wciąż projekt, prowadzi 2-1. Mecz numer 4 pojutrze w Rzeszowie. Dzień później w Lublinie czwarty mecz finałowy Bogdanka prowadzi z Aluron Wartą Zawiercie 2-1. A w siatkarskiej lidze mistrzeń w finale z udziałem dwóch drużyn ze Stambułu lepszy był Wakif Bank, który pokonał Ezza Chiwasz i Magdaleny Stysiak 3-1. Polscy lekkoatleci nie zdobyli medali podczas World Athletics Relays w Botswanie. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych mistrzostw świata w Pekinie w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz w kobiecych sztafetach 4x100 metrów i 4x400 metrów. Tę drugą do mety na pierwszym miejscu w repasażach przyprowadziła Natalia Bukowiecka.
2: Na szczęście zmieniłyśmy pierwsze, więc ja mogłam sobie na telewizji kontrolować, bo tu też on był widoczny. Chciałam zostawić tylko właśnie siły na ostatnią prostą, bo tak przeczuwałam, że ta Australijka mnie zaatakuje. To jest dobra zawodniczka, wiedziałam, że one na pewno będą chciały wejść, ale cieszę się, że te siły zostały.
0: W tym roku docelową imprezą polskich lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była czwarta. Wygrała Szwajcarka Noemi Rieg.
3: To były wiadomości sportowe w Radiu Akadera. Co w pogodzie dziś? Słonecznie i nic nam tego nie zepsuje. 18 stopni już teraz, chwilę po 8 na termometrach w Białymstoku. 27 dziś maksymalnie odczuwalna, pewnie ciut wyższa, ale wiatr już umiarkowany, z każdą godziną coraz silniejszy, no i chwilami w ciągu dnia silniej nam podmucha w czupryny, znaczy w czupryny, jak ktoś ma. W kolejnych dniach pojawi się więcej chmur i opadów i teraz no nie wiem, czy mówić, nie mówić. Cieszmy się z dzisiejszej aury. Tak to zostawię.
4: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 70.
8: Drukowanie zdjęć to taka nasza mała rodzinna tradycja. Czas tak szybko leci. Na szczęście zawsze możemy wrócić do albumu i razem powspominać wspólne chwile.
9: W Doktor Tusz rozumiemy, jak ważne są te momenty. Nasze zamienniki drukują w wysokiej jakości i dzięki nim twoje wspomnienia będą jak żywe. A dostawę masz zawsze szybko i za darmo. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
19: Dobry poranek z Radiem Akadera.

Eagle and Living Dead. Speaking in Smoke, utwór nie aż tak dawny. Kilka tygodni temu jedna z naszych nowości. 14 po 8. Słuchajcie, zerkam z okna studia Przezwierzyniecki na Białystok. Pięknie wyglądacie odprasowani, droga młodzieży. No, trzymamy za was mocno kciuki. To już prawdopodobnie za chwilę będziecie się żegnać z rodzicielami. Może tam jakaś łezka się weźmie i uroni, co? To jest jakaś ta właśnie dojrzałość, której pragnęliście. Jesteście tutaj. Matura o 9:00. Na początek tradycyjnie język polski. Ministra edukacji, wypowiadając się w weekend w rozmowie z którąś ze stacji telewizyjnej, powiedziała, że matura będzie dokładnie taka sama jak przed rokiem. To znaczy, tutaj mały haczyk, będzie taka sama w formie jak rok temu. Pytania dadzą inne na pewno, to żebyśmy wiedzieli, jak interpretować te słowa, okej? Dziś na pewno z interpretacją się maturzyści zmierzą. Kwestia tego z interpretacją czego? W wiadomościach już o 6:00 u nas pojawiła się wypowiedź, że dobrze by było, gdyby była lalka. No, może nie być, słuchajcie, tak statystycznie sprawdziłem, pojawiła się w ostatnich latach co jakiś czas, ale pamiętnik starego subiekta może się przydać w życiu codziennym, pomaturalnym, tak? Ignacy Rzecki niejedną ważną myśl i spostrzeżenie w swoich zapiskach przemycił. Także więc nie zgnije, jak ktoś się lalkę wykuł na blachę. Spokojnie, 15 po 8:00. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Dire Straits. Przepięknie w Radiu Akadera. Drodzy maturzyści, jesteście tu jeszcze? No, no to lećcie, bo się spóźnicie, no. 21 po 8. Zerkacie łapczywie, ciekawskim okiem na scenę na kampusie Politechniki Białostockiej. Widzimy to. No, po maturze będzie czas na juwenalia. Spokojnie.

Bardzo podlaski set mamy w tej godzinie w Radiu Akadera. Było Complain, teraz Cochise. A za chwilę skoczymy na białostockie uczelnie w studiu Radia Akadera. Kilkadziesiąt metrów pod nadajnikiem Paweł Cybulski. Już za chwilę prosto z kampusu Politechniki. Wieści stąd. 28 po 8.

0: 87 i 7 FM. Jest w 8:30. Wiadomości Radia Akadera. Serwis akademicki.
1: Za pół godziny rozpocznie się egzamin maturalny z języka polskiego. Politechnika Białostocka została partnerem Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis. Powiemy także o konkursie na projekt muralu, który ozdobi ulicę Sienkiewicza.
2: W studiu Paweł Cybulski.
1: To jeden z najważniejszych dni w życiu każdego ucznia. Ponad 10,5 tysiąca osób z województwa podlaskiego podchodzi dziś do matury. Pierwszy egzamin rozpocznie się za pół godziny i jest z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, a w środę z językiem angielskim. To wraz z dzisiejszym językiem polskim obowiązkowe 3 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym. W całej Polsce obowiązkowe pisemne matury potrwają do 21 maja, a ustne do 30 maja. Wyniki poznamy 8 lipca. Politechnika Białostocka rozpoczyna współpracę z Xylopolis. To kolejny krok w kierunku powstania unikalnego w skali kraju Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Współpraca obejmie m.in. wspólne projekty badawcze dotyczące wykorzystania drewna, konsultacje przy tworzeniu wystaw oraz organizację konferencji i warsztatów. Naukowcy i studenci będą także zaangażowani w rozwój innowacyjnych rozwiązań z zakresu architektury drewnianej i ekologii. Samo centrum powstanie w Hajnówce w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych. Muzeum ma stać się nową bramą do Puszczy Białowieskiej oraz symbolem regionu. Planowane otwarcie Xylopolis przewidziano na 2029 rok. Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych. Studenci architektury mogą połączyć kreatywność z ważnym społecznym przekazem. Miasto Białystok ogłosiło konkurs na projekt muralu. Konkurs skierowany jest wyłącznie do studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, a zadaniem uczestników jest tworzenie projektu, który pokaże dzieciństwo jako bezpieczną przestrzeń rozwoju, wolną od przemocy. Organizatorzy podkreślają, że mural powinien być czytelny, emocjonalny i zrozumiały z daleka, a jednocześnie ma on podkreślać znaczenie wsparcia, bliskości i poczucia bezpieczeństwa w życiu dzieci. Mówi dr Magdalena Toczydłowska, koordynatorka konkursu.
3: Zwyczajnie brak przemocy w życiu młodego człowieka, który pozwala mu na bezpieczny rozwój. To chcielibyśmy, żeby studenci zawarli w projektach muralowych. Natomiast oczywiście to musi być przekazane przy pomocy sprytnych, inteligentnych środków wyrazu, czyli oszczędnie skrótem graficznym metaforu.
1: Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 projekty. Termin nadsyłania prac mija 27 maja, a wyniki poznamy 1 czerwca. Praca zwycięzcy ozdobi ścianę przy ulicy Sienkiewicza 53, a autor najlepszej koncepcji otrzyma nagrodę w wysokości 2000 zł. Słuchaliście serwisu akademickiego Radia Akadera.
2: Przedstawił go Paweł Cybulski. Jak się gdzieś w biurze jesienią albo zimą zgubił pilot od klimatyzacji, to by trzeba go jednak odszukać. Słuchajcie, 19 stopni już w Białymstoku, dziś maksymalnie do 27. Zachmurzenie dziś małe, więc o deszczu nie mówimy w kontekście teraźniejszym. Wiatr słaby lub umiarkowany, dziś coraz silniejszy z każdą godziną. W południe powinien być już zupełnie tęgi i rześki. Co w nocy? W nocy od 9 do 11 stopni, jutro maksymalnie około 26 stopni w Białymstoku, ale jutro więcej chmur, mniej słońca. W środę 22 stopnie, w czwartek 19, no i postępuje spadek. Z każdym kolejnym dniem 15 stopni przy piątku, ale co my byśmy dali na przykład 2 tygodnie temu, żeby takie 15 przy piątku mieć? Weekend słoneczny.
4: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny.

Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenalia.pl.

0: Radio Akadera.
1: Za 21.09. Byliście kiedyś w Lesznie? To spokojnie, za chwilę wspólnie będziemy, bo z Leszna właśnie jest zespół The Bull's Eyes. Nowość od nich to If Heaven Exists. To przeniesiemy się i sprawdzimy, jak tam się nad nami poukładało.
2: Nowa nuta w Radiu Akadera.

If Heaven Exists, The Bull's Eyes, duet, który tworzą gitarzysta Darek Łukasik i Mateusz Jarząbek na perkusji. Formacja zwyciężyła Jarocinski Rytm Młodych. Są też finalistami Nagrody Sanki Gazety Wyborczej. Tak zwany słuchacz międzynarodowy też ich miał okazję poznać, bo ich muzyka była wykorzystywana w transmisjach telewizyjnych podczas Mistrzostw Euro 2024, między innymi. If Heaven Exists, tym zapowiadają dalszą muzyczną drogę. Mają na koncie albumy Polish Sweetheart, to 2024 i debiutancki The Best of the Bull's Eyes. I bardzo mi się podoba takie zalotne mrugnięcie okiem i pewnego rodzaju przebojowość, by debiut nazwać The Best of Bull's Eyes. Fajnie, że się pojawili na naszej playliście. Będziemy wracać, bo to jedna z naszych nowości. Za kwadrans dziewiąta, pora już nie młoda. Słuchacie Radia Kadera.

Zerkam w stronę tego nieba, pojawiły się jakieś obłoki, ale one nam tylko przypominają, że wszystko jest w ruchu. Nie są to chmury deszczowe, tak jak powiedziałem w prognozach. Szczegółowa prognoza pogody na cały tydzień już po 9:00. O 9:00 oczywiście matury, ale też o 9:00 zerkniemy ponownie w kierunku nieba, a tak naprawdę tego, co w tym tygodniu będzie można obserwować. Piękne spektakle nam się zapowiadają, ale to już za chwilę o szczegółach. Za 7:09 akurat w Radiu Akadera. Akurat.

0: Akademickie Radio Akadera 87 i 7 FM.
1: Minęła dziewiąta.
2: Wiadomości Radia Akadera.
3: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści już siedzą w salach, a przed wejściem towarzyszyły im śmiech i łzy.
4: Zestresowane jesteśmy, nie?
5: A ty?
4: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
5: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
6: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że no, tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
3: Właśnie teraz startuje egzamin pisemny z języka polskiego. O zasadach przypomina Benedykt O'Connor.
7: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
3: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
8: To bohater i człowiek niezłomny.
3: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
9: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
3: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna. Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. A w ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Kozioł.
10: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych. Jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP, na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
3: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę.
1: To były wiadomości Radio Akadera.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszą niewiadomą w piłkarskiej ekstraklasie możemy skreślić. Termalik Kalnia-Ciecza po zaledwie roku ponownie spada do pierwszej ligi. Słoniki nie mają już szans na utrzymanie, bo przegrały w Katowicach aż 1-5. A GKS awansował na trzecie miejsce, mówi trener Rafał Górak.
12: Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby mocno w rozgrywce. Także gdzieś tego, żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo.
11: W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Iga Świątek wraca dziś na trzecie miejsce w rankingu WTA, mimo tego, że w Madrycie wycofała się z gry w trzeciej rundzie. Ale więcej punktów straciła Amerykanka Coco Gauff, bo rok temu grała w finale, a w tym roku odpadła w 1/8. Turniej wygrała Ukrainka Marta Kostyuk. Kostiuk, pokonując Mirę Andrijewą. Spory awans w rankingu zaliczyła Katarzyna Kawa, bo wygrała mniejszy turniej w Chinach, pokonując w finale Słoweńkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Hubert Hurkacz w finale Challengera w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6-4-6. Turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner i ustanowił nowy rekord, bo był to piąty z rzędu wygrany tysięcznik przez włoskiego lidera rankingu. Nastolatek z Włoch nie przestaje zadziwiać się w Formule 1. Startujący w barwach Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Miami i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Był to trzeci triumf z rzędu tego 19-latka. Na podium stanęli też dwaj kierowcy McLarena. Drugi był Lando Norris, a trzeci Oscar Piastri. Znamy komplet drużyn, które awansowały do drugiej rundy playoffów w koszykarskiej NBA. W meczach numer 7 Detroit Pistons pokonali Orlando Magic 116-94, a Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 114-102. Pistons zagrają teraz z Cavaliers, a w drugiej parze na wschodzie New York Knicks zmierzą się z Philadelphia 76ers. Na zachodzie Oklahoma City Thunder zagrają z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves.
1: Tyle w wiadomościach sportowych. Dziś umiarkowanie będzie się chmurzyć. Jeśli nam się na chwilę zgasi światło, to absolutnie nie deszczowo. 20 stopni teraz dziś maksymalnie, do 27. Wiatr już umiarkowany, taki chwilami porywisty będzie na początku tygodnia. W nocy od 9 do 11 stopni, jutro w Białymstoku okolice 25 stopni. Być może odczuwalna będzie w okolicach 27. To sobie sprawdzimy dzisiaj, jak się to będzie odczuwać. Ale jutro więcej chmur, także w środę raczej zachmurzone niebo przy 22 stopniach maksymalnie, czwartek deszczowy, piątek deszczowy po 17 stopni mniej więcej w czwartek i w piątek, no i później już wrócą temperatury rzędu 20 kilku, sobota i niedziela to odpowiednio 20 i 22 stopnie, weekend słoneczny, zatem dziś słońce, potem delikatna przerwa, a potem wracamy na majówkowe tory. Nieco deszczu w tym tygodniu nam przypadnie, ale jesteśmy i tak uprzywilejowani względem innych regionów, więc mogło być dużo gorzej.
13: Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników, również seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
14: Duet w pojedynkę. Wyjątkowy koncert z udziałem tylko jednej artystki. Sopranistka i pianistka Ewa Leszczyńska wykona pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa, Pauline Viardot i Cécile Chaminade. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 9 maja do sali koncertowej przy Podleśnej.
15: Patron medialny Radio Akadera.
16: Ej, serio? Tak, to ta chwila, kiedy twoja drukarka mówi: stary, kończymy współpracę. Tylko że na studiach nie ma miejsca na przerwy.
17: Doktor Tusz, mamy na to rozwiązanie. Postaw na sprawdzone zamienniki, a one postawią twoją drukarkę na nogi, by znów zaczęła ogarniać. Wejdź na www.doktortusz.pl lub wpadnij do naszego sklepu w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz, tusze, tonery, drukarki.
18: Po reklamie.
19: Dobry poranek z Radiem Akadera.
1: 9 po 9. Słuchajcie, bo bym w ogóle zapomniał wam powiedzieć, a wiem, że lubicie. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Kojarzycie na pewno ten dźwięk. To oczywiście chrapanie ojca, jak zasypia na Gwiezdnych Wojnach. To... Każdy, kto kiedyś śpiącemu ojcu własnemu wyłączył telewizję, jak spał, to oczywiście spotkał się z... Ja oglądam. Nie, no może... I am your father. Wiem, co robię.

0: polityki.
1: Fisz Emadę, tworzywo. Takie tworzywa muzyczne w Radiu Akadera. Słuchajcie, zdarzyło wam się już dzisiaj sprawdzić godzinę i też nie za bardzo wiedzieć, co to mniej więcej oznacza w naszym życiu? No spokojnie. My też tak tutaj wszyscy mamy. To są takie poniedziałkowe wyrywne odruchy jeszcze gdzieś tam korespondujące być może z majówką. Moi drodzy, jeśli spacerowaliście ostatnio po plantach białostockich naszych, to na pewno wiecie, że się tam fontanna nieco rozkopała. No już jakiś czas temu. Wieści z miasta są takie, że nieco dłużej poczekamy na to, by się znów przy fontannie pozachwycać pokazami świetlnymi. No, magistrat odstąpił od umowy z wykonawcą odpowiedzialnym za budowę. Jak wskazują urzędnicy, powodem była rażąca bezczynność w tym temacie. No i jak czytam, mimo gotowości podwykonawców, główny wykonawca nie udostępnił frontu robót, nie zapewnił stałego nadzoru technicznego, a budowa przez pewien czas pozostawała po prostu bez kierownika. Tam wykonawca próbował tłumaczyć opóźnienia warunkami pogodowymi i błędami w dokumentacji, co miasto uznało za celowe działanie mające ukryć zwłokę, tak zapisano w komunikacie. Ale słuchajcie, to nie jest wcale takie nieprawdopodobne, tak sobie teraz myślę. Bo panowie pewnie potwierdzicie, że no nie da się tak od razu w 2 lata przekopać ogródka. No. No jak, no nie ma szwagra, a zatem nie ma rang do pracy. Szwagier często to jest kierownik budowy, nadzór techniczny w jednym, a pogoda? Za ciepło może być. Może też być za zimno. Poza tym to wyraźna sugestia, wcale nie jest jeszcze nakazem budowlanym, prawda, panowie? 19 po 9.

0: Dobrody, by to jest.
1: My, Polacy, mamy opinię.

0: 87 i 7 FM. Jest w 9:30. Wiadomości Radia Akadera. Serwis akademicki.
1: W serwisie akademickim powiemy o dzisiejszych warsztatach z efektywnej komunikacji. Będzie też o atrakcjach, które przygotował Uniwersytecki Szpital Kliniczny z okazji Dnia Świadomości Raka Jajnika oraz o zapisach na czwarty turniej szachowy o Puchar Rektor Politechniki Białostockiej.
2: Wiadomości Paweł Cybulski.
1: W Politechnice Białostockiej trwają dziś warsztaty z efektywnej komunikacji skierowane do społeczności akademickiej uczelni. Zajęcia dla pracowników rozpoczęły się o 9:00, natomiast studenci dołączą do nich w południe. Uczestnicy nauczą się, jak mówić, by być dobrze rozumianym, jak słuchać, by naprawdę usłyszeć drugą osobę oraz jak unikać nieporozumień w relacjach prywatnych i zawodowych. Organizatorzy podkreślają, że udział w zajęciach pozwala nie tylko zdobyć praktyczne umiejętności, ale także lepiej radzić sobie z codzienną komunikacją zarówno na uczelni, jak i poza nią. Ten piątek, czyli 8 maja, przypada Dzień Świadomości Raka Jajnika. Z tej okazji Uniwersytecki Szpital Kliniczny przygotował akcję pod hasłem Rozkręcamy świadomość o raku jajnika. Jest to jeden z najgroźniejszych nowotworów ginekologicznych, a choroba bywa nazywana cichym zabójcą, podkreśla dr Paweł Knap, specjalista ginekologii onkologicznej i koordynator Centrum Onkologii USK w Białymstoku.
3: Rak jajnika to najgorszy z nowotworów ginekologicznych, nie dający absolutnie charakterystycznych objawów, w przypadku którego nie ma badań przesiewowych. Wciąż bywa niestety wykrywany zbyt późno i chcemy to zmienić. Przede wszystkim poprzez edukację, profilaktykę swoistą i wspólne działania.
1: Akcja rozpocznie się o 16:30 przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku. W programie zaplanowano piknik zdrowotny z konsultacjami specjalistów i bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi, a także rajd rowerowo-rolkowy ulicami miasta. Udział jest bezpłatny. Trwają zapisy do udziału w czwartym turnieju szachowym o Puchar Rektor Politechniki Białostockiej. Będzie to okazja do dobrej zabawy i treningu umysłu. Zapytaliśmy koordynatorkę turnieju Agnieszkę Makarec, czy warto wziąć udział.
4: Ja myślę, że warto, nawet jeśli nie sportowo i nie tak rywalizacyjnie, to na pewno dla własnej przyjemności. Okazuje się, że dzieci, które złapią bakcyla w przedszkolu, grają później przez całe życie.
1: Turniej ma charakter otwarty i bezpłatny. Uczestnicy zagrają 9 rund szachów szybkich systemem szwajcarskim. Nad przebiegiem rozgrywek czuwać będzie międzynarodowy sędzia Leszek Zega. Na zwycięzców czekają puchary, dyplomy i nagrody pieniężne. Zawody odbędą się w sobotę, 9 maja, w Centrum Nowoczesnego Kształcenia przy ulicy Zwierzynieckiej. Zapisy są na stronie chessarbiter.com. Słuchaliście serwisu akademickiego Radia Akadera.
2: Przedstawił go Paweł Cybulski. Dziś pogoda w nic z nami nie gra. Czysta sytuacja, czysto słoneczna sytuacja. 22 stopnie teraz, dziś maksymalnie do 27. Wiatr dziś umiarkowany. Chwilami silniej powieje z południa.
5: Reklama. Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bime, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
6: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Dobry poranek z Radiem Akadera.
2: Maturzyści sobie piszą, no to ciii. Za 20:60.

Zrobiło się gorąco i mocno. Na playliście też u nas, ale już bardzo ciepło w Białymstoku. Na termometrach 22 kreski. Natomiast Polska była wczoraj najcieplejszym krajem w całej Europie. Tak jest. Choć przez chwilę byliśmy Maltą i Cyprem tej majówki. Radio Akadera. Słuchajcie, też podglądam, co mamy w tym tygodniu jako płytę tygodnia. No i cicho nie będzie. To już za chwilę. Odpalamy. Za 18.10 jeszcze 21 Pilots u nas.

0: Płyta tygodnia.
1: Za kwadrans dziesiąta mamy poniedziałek, więc dziś odsłaniamy karty. Kto pała miłością do zespołu Primus, z pewnością doceni nasz wybór płyty tygodnia. The Claypool Lennon Delirium to zespół, który da nam krążek, w zasadzie już dał, bo premiera była 1 maja. Krążek pod tytułem The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy. Po 7 latach posłuchy powraca właśnie The Claypool Lennon Delirium, czyli wspólny projekt Lesa Claypoola, jednego z bardziej charakterystycznych basistów naszych czasów, śmiało można tak mówić, i Seana Lennona, czyli syna Johna Lennona i Yoko Ono. Album 1 maja miał premierę oficjalną, na nim 14 utworów, a wśród nich What a Predicament. To numer 2 na trackliście.

piękną nam zrobił niespodziankę The Claypool Lennon Delirium tym pojawieniem się swoim. What a Predicament to utwór z płyty, która w tym tygodniu będzie nas cieszyć i zajmować kwadrans przed 10 do piątku. My natomiast teraz oddajemy się Driftowi Kingowi.

Chyba Super Dark i Drift King, a my już za chwilę będziemy w rock'n'rollowych klimatach oczekiwać na to, by słońce zapracowało na nasze dobre samopoczucie. Za 60 już za chwilę Krzysztof Sadowski. Ja dziękuję za dziś, Michał Czarnecki. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia we wtorkowym dobrym poranku. Miłego dnia wam życzę.

0: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
1: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
0: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji Przemysł i zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
2: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
0: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
2: Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzy arkusz.
3: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytać.
2: Stresu brak, no to jest przecież prawda podstawowa, matura 30%.
0: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
4: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
0: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch, Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z 4. na 3. pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych mistrzostwach świata w Londynie, w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.
5: To były wiadomości Radia Kadera. Dziś, jak widać, piękne słońce, małe bądź umiarkowane zachmurzenie, ale na północy regionu może wzrosnąć do dużego i tam może delikatnie popadać deszcz. Maksymalnie nawet 27 stopni, minimalnie w nocy 9. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 70.
12: Laureaci Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej 10 maja wystąpią przed publicznością Opery i Filharmonii Podlaskiej. Znakomici soliści Aleksandra Nowaczyk, Patrycja Kwiecień i Tianji Liu z towarzyszeniem pianistki Kariny Komendery zaprezentują arie i pieśni od Händla i Mozarta przez Moniuszkę i Karłowicza po Pucciniego i Saint-Saensa. Początek o 19 w kameralnej przestrzeni foyer.
13: Patron medialny Radio Akadera.
14: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Keno kręci nas już 18 lat.
17: A my się rozkręcamy.
16: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
18: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
19: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
20: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
21: Ale to kręci.
16: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
23: Lidl. To się opłaca.
24: Castorama!
25: Teoria
26: i praktyka.
25: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
26: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
25: Tak?
26: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: Po reklamie.

No i po majówce. Czwarty dzień maja. Piękny, słoneczny, ale zaraz, jak to tak? Człowiek nie zdążył odpocząć, po majówce już matura? No jak to możliwe? No nie, to powinno być za tydzień. Tak, powinno być za tydzień, zdecydowanie. No to proszę, matura dzisiaj. No dobrze, niech będzie. Czy będzie lalka, tak się spodziewają niektórzy. Cokolwiek by nie było, my od samego rana trzymamy kciuki mocno za maturzystów. No i później na okoliczność stosowną będziemy wypytywać.

wielkie przedpołudniowe. Czwarty dzień maja, poniedziałek, tak, początek matur, to już wiemy, podkreślaliśmy to i pewnie to czynić będziemy, ale dziś też wysyp świąt, mnóstwo świąt przeróżnych, no zacznijmy od tego, a dla niektórych najważniejszego, uwaga, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, tak, to dziś, May the 4th. To tak mówią Amerykanie, May the 4th. Chodzi o to, że czwarty maja, tak? Po amerykańsku jest to wymawiane tak, jak niech moc będzie z tobą. No to wszystko wiadomo. Jakby to zilustrować?

za mnóstwo świąt dzisiaj. Między innymi, uwaga, Światowy Dzień Powolności. To nie byle co, to jest Światowy Dzień Powolności. W zamyśle to jest takie święto tak tuż po majówce, żeby cieszyć się jeszcze chwilą, żeby tak zwolnić, nie przyspieszać od razu w poniedziałek, tak jak w naszym przypadku. Ale dobrze, to całkiem pomysł. Pamiętacie? Zaraz to w filmie Zwierzogród był taki fajny leniwiec. O, coś jest na rzeczy. Leniwce wszystkich krajów, łączcie się. Zagrać powoli. A, może być.

powiedziałem, że dzisiaj całe mnóstwo świąt, no to doprecyzujmy. Międzynarodowy Dzień Strażaka. No bo dziś imieniny Floriana, prawda? No to tak, to Międzynarodowy Dzień Strażaka. 150 lat ma już ta tradycja. A oprócz Dnia Strażaka mamy Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, czyli rzecz bardzo zbliżona, ale po wojskowemu. Mamy, uwaga, Dzień Piekarza, Dzień Garncarza, Dzień Kominiarza i Dzień Hutnika. Mówiłem, że dużo świąt dzisiaj, tak tuż po majówce, no to wszystkich bez wyjątku ściskamy mocno. Pozdrawiamy serdecznie.

0: Nowa nuta w Radiu Akadera.
1: Nowy tydzień, nowa zawartość koszyka. Kto oglądał serial Stranger Things? Podejrzewam, że parę osób by się znalazło. Finn Wolfhard w tymże serialu występuje, ale oprócz tego, że jest aktorem, jest też muzykiem, no i zapowiada swoją nową płytę. Pierwsza już była, teraz będzie druga. I na tej płycie między innymi ten utwór.

0: Planecie Fenisz. Fenwick Hart. Słychać, że artysta lubi Rolling Stonesów. My też.
1: Radio Akadera.
2: Reklama.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Już teraz zapraszamy na funduszowy maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
8: Po reklamie.

0: Franz Ferdinand. Bardzo dziękujemy.
1: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
0: Zbliża się 11.
1: Wiadomości Radia Akadera.
2: Burza, ulewy i niskie temperatury. Kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów. Trwa matura z polskiego. To pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burza, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu. Wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
3: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
2: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, m.in. na Lubelszczyźnie, po kwietniowych przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
4: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w Grójeckim.
5: Tak jest.
4: I tylko
6: w tym roku. Szanowni Państwo, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
2: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do ciśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w ciśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z ciśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 000 marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić ciśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 000 amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. 2 godziny za nimi, kolejne 2 zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
7: Trochę minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
8: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
2: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego.
0: To były wiadomości Radia Akadera. Dużo słońca, małe bądź umiarkowane zachmurzenie, no i maksymalnie dzisiaj nawet 27 stopni, w nocy 9. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie 2. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie. Rok z Radiem Akadera.

Tylim Boski na początek drugiej godziny naszego spotkania. Poniedziałek, 4 maja, imieniny, a nie mówiłem jeszcze o tym, ale już wszyscy wiedzą, że to Floriana. No dobrze, Floriana, ale też Moniki, Grzegorza, Michała, Januarego i Władysława, plus jeszcze urodziny. Parę osób się urodziło 4 maja. Nieprawdaż? Prawdaż, odpowiedział te parę osób. No to tradycyjnie ściskamy bardzo mocno, radośnie, no i słonecznie, tak jak dziś.

0: Studenckie sprawy w Radiu Akadera.
1: Tym razem będzie o pewnym historycznym spotkaniu. Proszę, posłuchajcie.
2: Historia nie jest tylko opowieścią o przeszłości, to także sposób, w jaki rozumiemy współczesność i relacje między kulturami. Ja jestem Paweł Cybulski, a spotykam się w Centrum Kultury Prawosławnej, gdzie odbywa się spotkanie z profesorem Antonim Mironowiczem, historykiem z Uniwersytetu w Białymstoku, który prezentuje dzisiaj swoją najnowszą książkę pod tytułem Kościół Wschodni w Wielokulturowym Jagiellońskim Wilnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie profesorze, pańska nowa publikacja to naturalna kontynuacja wcześniejszych badań, czy może impuls do opowiedzenia historii w nowy sposób?
3: Jest to kontynuacja moich badań, dlatego że wiele już opracowań dotyczyło Wilna. W dużym kontekście chodzi o bractwa cerkiewne, czy poszczególne obiekty sakralne, czy też chociażby związane z funkcjonowaniem życia monastycznego. Natomiast ta książka jest pewnym podsumowaniem badań, moich wieloletnich badań, moich częstych wyjazdów i penetracji archiwaliów, głównie wileńskich, ale też petersburskich, białoruskich, które dały mi pewien taki obraz, jak wyglądała owa sytuacja wyznaniowa w okresie panowania dynastii Jagiellońskiej. I w tym okresie, który poprzedza oficjalnie przyjęcie chrześcijaństwa przez Litwę przed rokiem 1386.
2: Jak wyglądało Wilno w tamtym czasie? Co czyniło je tak wyjątkowym?
3: Wilno było rzeczywiście wyjątkowo, albowiem do czasów panowania Władysława Jagieły funkcjonowało 10 cerkwi prawosławnych i 5 klasztorów. Jest to rzecz, która zupełnie nie jest znana w nauce polskiej, ale udokumentowana nie tylko właśnie w formie źródłowej, ale też również udokumentowana w wykopaliskach archeologicznych. Myśmy też nie sięgaliśmy również do opracowań, które powstały na początku XIX wieku, a były to efekty pracy środowiska wileńskiego, które już wówczas

0: Męski spowodowały, że Kościół Wschodni bardzo dynamicznie się rozwijał. I o tych kwatkach właśnie jest ta właściwie książka.
1: W centrum pana książki znajduje się Kościół Wschodni. Jaką rolę odgrywało prawosławie w tej wielokulturowej rzeczywistości?
0: Ono odgrywało istotną rolę, albowiem większość ówczesnego społeczeństwa, między mieszkańców Wilna, było wyznania prawosławnego. To nie znaczy, że nie było innych mieszkańców Wilna. Była znaczna grupa katolików oczywiście, ale też było też sporo osób, które przyjeżdżały z zagranicy. Wilno więc od samego początku XIV stulecia było miastem wielowyznaniowym, wielokulturowym. Dlatego też Kościół Wschodni, poparty bardzo silnymi wpływami kupieckimi, przypomnę, że na terenie Wilna funkcjonowały gildy i konfeterie kupieckie, których składały się przede wszystkim z kupców z Tweru, Nowogrodzkiego Nowogrodu, Wielkiego Nowogrodu, Moskwy, ale też również krajów skandynawskich. Było to centrum handlu, centrum, można nazwać współczesnym językiem, biznesu, które przyciągało elity prawosławne, również z całego obszaru pozostałych ziem ruskich. I poza tym trzeba pamiętać o tym, że Wilno właśnie w tym XIV stuleciu i później XV to jest stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, które się dynamicznie rozwija. Ona wchłania ogromne obszary ziem ruskich, księstwa nowogródzkie, księstwo turowskie, księstwo opińskie, słudzkie, witebskie, mścisławskie. To wszystkie całe obszary Wołyń wreszcie wchodzą w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlatego też potęga owej ludności ruskiej, wyznania prawosławnego, właściwie możemy ją obserwować właśnie do Unii Polskiej z Krewu. Dopiero później ta sytuacja uległa zasadniczej zmianie, albowiem w polityce Władysława Jagieły i księcia Witolda będzie wspieranie kościoła rzymskokatolickiego, co osłabiło wpływy oczywiście ludności prawosławnej, ale nie doszło też do jakiegoś dyskryminowania czy prześladowania.
1: Czy ta publikacja jest przede wszystkim dla historyków, czy również dla osób, które po prostu chcą lepiej zrozumieć region i jego dziedzictwo?
0: Jest to publikacja z jednej strony dla historyków, albowiem wprowadza wiele nowych źródeł i dokumentów do poznania dziejów miasta Wilna i stosunków wyznaniowych, ale też również trzeba też pamiętać o tym, że jest to publikacja też również adresowana do mieszkańców Wilna. Miałem taką prezentację w lutym i ta prezentacja przyciągnęła tłumy mieszkańców i badaczy dziejów stołecznego miasta. Podczas tych prezentacji zauważyłem, że jaka wielka jest potrzeba. Padła deklaracja tłumaczenia tutaj mojej książki na język litewski i język rosyjski. Taka była też również zapotrzebowanie, albowiem ta tematyka wzbudza żywe zainteresowanie z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to przedłużenie jakby tego okresu chrześcijańskiego Wilna, a z drugiej strony jest też pokazanie roli owej społeczności prawosławnej w życiu miasta. Czego najlepszym tego dowodem będzie pierwsza połowa XVI stulecia, kiedy to rzeczywiście elity prawosławne miały tam swoje wspaniałe rezydencje. Dzisiaj my poznajemy chociażby, a to kamienica Chodkiewiczów, a to sołtanów, a to Sanguszków, a to Ostrogskich, a więc te całe elity, które w istotny sposób odgrywały ważną rolę w życiu politycznym i kulturalnym Rzeczypospolitej.
1: O swojej nowej publikacji pod tytułem Kościół Wschodni z wielokulturowym jagiellońskim Wilnie opowiadał wam profesor Antoni Mironowicz z Uniwersytetu Białymstoku. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Akadera. Rozmawiał Paweł Cybulski. Jeszcze do studenckich spraw wrócimy, ale to nieco później po 13:00.

No i trzeba by nie za wcześnie. Ale z drugiej strony, patrząc na dzisiejszą pogodynkę, albo inaczej na dzisiejszą konkretną wróżbę pogodową, to czemu nie? Podobno za parę dni to się ma zmienić, ale nie wybiegajmy w przyszłość aż tak.

Radiohead. 11:38 na zegarze, czyli co, do 13 jeszcze, tak? Do 13 zmaganie maturzystów z językiem polskim. Ciekawe jesteśmy, była ta lalka, czy nie było tej lalki? Przypomniała mi się ta historyjka z Krakowa sprzed wielu, wielu lat ze Sławomirem Mrożkiem. Nikt nie jest pewien, czy to jest autentyk, no ale niech będzie, że Sławomir Mrożek przechadzał się właśnie takiego dnia po krakowskim rynku, no i spotkał wracającego z egzaminu trochę skwaszonego maturzystę. No i zapytał, było tango? Maturzysta na to ze zwieszoną głową, tak, Mrożek, przepraszam. W końcu powiem.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Radio Akadera. Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Mamy południe.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Dwadzieścia osób zginęło w majówkę na polskich drogach. Maturzyści mierzą się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Lublin dołączy do miast z nocną prohibicją. Miriam Lipińska. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
3: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
2: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Trwają poszukiwania mężczyzny, który miał zaatakować nożem dwie osoby w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na terenie ogródków działkowych niedaleko Term Maltańskich. Poszkodowanych w ataku zostało dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala z ranami na rękach. Ich stan nie zagraża życiu. Mimo to nie chcą współpracować ze służbami, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
4: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
2: Policjanci wytypowali podejrzanego i próbują go zatrzymać. Tegoroczni maturzyści piszą pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W jakich nastrojach na niego wchodzili, sprawdzał przed 6 LO w Łodzi Bartosz Kądziołka.
5: No spokojnie. W sensie o polski się nie stresuje akurat. Tutaj kortyzol niski.
6: A jak spędziłeś ostatnie dni? To była intensywna nauka czy odpoczynek?
5: Intensywna nauka, bo przez cały rok nic nie robiłam. Także tydzień miałam rzeczywiście intensywnej nauki.
6: Jak myślisz, jaki temat się może pojawić?
5: Bunt jednostki albo po prostu opis miasta.
7: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
2: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa do 14. Lublin, kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, obejmując sklepy i stacje benzynowe. Z inicjatywą wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, a w głosowaniu tylko 4 radnych było przeciw. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk, poprawi to nie tylko zdrowie, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
8: To jest oczywiste. Stare Miasto, plac Kaczyńskiego, Ogród Saski. To były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset osób młodych.
2: Ograniczenia wejdą w życie etapami. Pod koniec maja alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6, a od stycznia przyszłego roku już od 22. I jeszcze sport. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu i szykuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
9: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Arena Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie.
2: To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Duże słońce, małe bądź umiarkowane zachmurzenie. 27 stopni w dzień, 9 w nocy, wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.
0: Reklama.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Radio Akadera. Muzyczne kalendarium.
1: 9 minut po południu, otwieramy kalendarzyk. Dat dzisiaj niewiele, ale wspomnieć należy na przykład o tym, że 4 maja w 1950 roku urodził się Bogdan Gajkowski, wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista, czyli kapitan Nemo.

I druga data na dziś, tym razem smutna. 4 maja w 2015 roku zmarł Józef Hajdasz. Był perkusistą m.in. w grupie Breakout.

tak, szanowna dama wróciła już z Tokio. Kalendarzyk odhaczony. A, jeszcze książka. O książce Marcin Dębko powie za dwie piosenki. Dobrze? Tak się umówmy. Za dwie piosenki.

A jakiej książce będzie dzisiaj, to ci z was, którzy zaglądali na nasz facebookowy profil, już się przekonali i wiedzą. A wszyscy inni to jeszcze 3,5 minuty niech poczekają.

0: Radio Akadera. Blisko kultury. Polecanki kulturalne Liska. Marcina Dębko.
1: Cześć, witam was, wasz Lis, Marcin Dębko. To audycja Blisko Kultury w Radiu Akadera. Zapraszam do wysłuchania mojej recenzji książki Jeana Baptista Andrea, Czuwając na dnu. Na Maciusia z popielnika iskiereczka mruga. Chodź, opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Była sobie raz królewna, pokochała grajka. Gdy się o tym król dowiedział, kazał obciąć. No właśnie, literackich mezaliansów ci u nas dostatek, że wymienię choćby kilka z brzegu. Nad Niemnem, Trędowata, Duma i uprzedzenie, czy ponownie przeniesione ostatnio na ekran wichrowe Wzgórza. Zderzenie dwóch z pozoru niepasujących do siebie światów zawsze wywołuje duże emocje. Lecz co wyróżnia Czuwając nad nią na tle pozostałych? Bo myślę, że już domyślacie się, w czym tkwi rdzeń powieści. To dobre pytanie, ale pozwólcie mi podtrzymać was jeszcze trochę w niepewności. I na początek przenieśmy się do Francji roku pańskiego 1904. To tam w rodzinie włoskich imigrantów przychodzi na świat Mimo. Mimo to zdrobnienie, bo Mimo, mimo niepozornej postury, jest niskorosły, zostaje mianowany rzeźbiarzem i ochrzczony jako Michelangelo Vitaliani. Po śmierci ojca w wieku 12 lat matka odsyła go do kraju przodków w celu pobierania nauk. I to tu zaczyna się historia właściwa. Bo to we Włoszech Mimo przeżyje wszystko, co składa się na miąższ egzystencji. I to tu pozna Violę, rezolutną dziedziczkę fortuny, która niczym dłuto zostawi trwały ślad w jego sercu. Czy muszę dodawać, że Mimo jest biedna, a Viola bogata? Zetknąłem się już z pytaniem, że skoro jest karzeł i księżniczka, to czy nie ma jeszcze osła? Ale nie, to nie ten rodzaj powieści. Czuwając nad nią ma klasę. I choć zaczyna się tak naprawdę od końca, autorowi wystarczył dwie pierwsze strony, by złapać nas niczym rybę na haczyk i holować aż do wynurzenia, bo uwierzcie mi, że w książce tej można zatonąć. Napisana jest prostym językiem. Nie uświadczymy tu malowniczych opisów mleczno-białych mgieł sunących z wolna nad kwiecistą, skropioną rosą łąką. Jest raczej jak blok marmuru. Udowadnia, że monument wznosi się czytelnymi środkami. Lecz ucieka takim pułapkom jak toporność i banał. Zarówno merytoryczne, jak i techniczne aspekty pisania sprawiają, że trudno się od niej oderwać i pomimo 508 stron najchętniej połknęlibyśmy ją w jeden wieczór, choć nie ma tu serialowych zabiegów, gdzie odcinki, a w tym przypadku rozdziały, kończą się niedopowiedzeniami. To raczej sposób prowadzenia historii powoduje uczucie głodu ciągu dalszego. Jean Baptiste Andrea zgrabnie wplata tu fakty, takie jak atak na Pietę Watykańską czy jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi we Włoszech, z tym, że zostaje ono przesunięte z roku 1908 na lata 40. W ogóle tłem powieści są wydarzenia historyczne, takie jak obie wojny światowe czy narodziny faszyzmu. Zaciera to granicę między prawdą a fikcją i po pewnym czasie pytamy się, czy Mimo żył naprawdę? Już dawno nic tak ze mną nie igrało. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, byłoby to nieco nagłe zakończenie. Trochę jak u Martina Scorsese w Czasie Krwawego Księżyca. Budujemy, budujemy, budujemy, by opaść znienacka ku końcowi. I nawet jeśli rozumiem, że niewiele istotnych rzeczy można byłoby jeszcze dopowiedzieć, to jakoś tak stało się to zbyt nagle. Oprócz tego chciałbym, by ścieżki Mima i Violi przecinały się na kartach powieści nieco częściej, bo zdarzało mi się zgubić z oczu nić łączącą tę dwójkę. Lecz czy psuje to odbiór? Absolutnie nie. Obiecałem wam odpowiedź na pytanie, co różni relacje Mima i Violi od innych związków tego typu i czas na nią. Każda z książek wymienionych przeze mnie wyżej obrazuje więź romantyczną, cielesną, typowo damsko-męską, natomiast tu mamy do czynienia z pokrewieństwem dusz, czymś obdartym z fizyczności, czymś głębszym, co zdarza się jeszcze rzadziej niż perfekcyjne małżeństwo. To jakiś rodzaj porozumienia sięgający poza materię. Ktoś powiedział mi kiedyś, że największą samotnością jest niemożność uwspólnienia myśli. Ja się z tym zgadzam. Czy nie wspaniale byłoby spotkać kogoś, kto rozumie nasze ułomności, mechanizmy, traumy i ograniczenia, pamiętając jednocześnie o indywidualnych zaletach i potencjale i patrząc na nas przez pryzmat najlepszego, czym jesteśmy? I to właśnie dlatego Czuwając nad nią jest książką wyjątkową. I właśnie dlatego, pomimo kilku małych minusów, po jej przeczytaniu zapadnie cisza, jak po zakończeniu czegoś bardzo ważnego.
0: Blisko kultury.

0: Nowa nuta w Radiu Akadera.
1: Sięgamy do koszyka z nowościami. Dave'a Grohla wszyscy doskonale znacie. No pewnie, że tak. Foo Fighters, a wcześniej Nirvana. Dave ma córkę, 20-latkę, nazywa się Violet Grohl i w tym miesiącu Violet wydaje swoją debiutancką płytę.

0: Radio Akadera. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.

0: Akademickie Radio Akadera 87 i 7 FM.
1: Jest 13.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño. Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
3: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
2: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
4: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
2: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, między innymi dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
4: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
2: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
5: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
2: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarni MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Małe bądź umiarkowane zachmurzenie, maksymalnie 27 stopni, minimalnie w nocy 9. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. A jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami na północy regionu może wzrosnąć do dużego i przynieść przelotny deszcz. Maksymalnie jutro 26 stopni.
0: Reklama.
6: Duet w pojedynkę. Wyjątkowy koncert z udziałem tylko jednej artystki. Sopranistka i pianistka Ewa Leszczyńska wykona pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa, Pauline Viardot i Cécile Chaminade. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 9 maja do sali koncertowej przy Podleśnej.
0: Patron medialny Radio Akadera.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
12: Po reklamie. Rok z Radiem Akadera.

0: Spotkajmy się gdzieś na mieście, proponował Bruce Springsteen. A my spotkamy się ze studentami, a w zasadzie będzie to zapowiedź pewnej imprezy.
1: Studenckie sprawy w Radiu Akadera.
2: Logistyka to coś więcej niż transport i magazyny. To system, który spina współczesny świat. Od międzynarodowych dostaw, przez kurierów, aż po bezpieczeństwo na drogach. A 20 maja w Politechnice Białostockiej odbędzie się 6. Dzień Logistyki, o którym porozmawiam z Michałem Guzowskim i Agatą Dąbrowską z Koła Naukowego LogiSkład, które współorganizują tę imprezę. Od początku, czym jest Dzień Logistyki i do kogo jest skierowana impreza?
3: Dzień Logistyki jest to dzień, w którym na Wydziale Inżynierii Zarządzania prezentować się będą nie tylko firmy, ale też instytucje związane z transportem i szeroko pojętą logistyką, by zarówno studenci, jak i osoby ze szkół technicznych mogły się zapoznać od przyjaznej strony.
4: Każdy może znaleźć tam coś dla siebie, ponieważ logistyka jest na tyle szerokim obszarem, że każdy po prostu znajdzie jakiś swój konik. Zarówno miejsce będą mieć, tak jak właśnie kolega powiedział, firmy, jak i studenci do opowiedzenia o też szansach i możliwościach, których nie widać na planie zajęć, a są dostępne podczas studiowania.
2: I to impreza tylko dla studentów, tak? Do kogo to jest impreza?
4: Jest skierowane głównie właśnie dla studentów i dla osób ze szkół technicznych o kierunku logistycznym, no ale też właśnie do firm, dla jakichś starszych, zainteresowanych osób logistyką też serdecznie zapraszamy.
2: To już 6. edycja imprezy. Co przygotowaliście tym razem?
3: W tej edycji przygotowaliśmy stoiska, na których można się dowiedzieć o ofertach pracy, ale nie tylko. Będą też warsztaty organizowane przez firmy, by dowiedzieć się na przykład, jak zaskoczyć na rozmowie kwalifikacyjnej albo jak dobrać odpowiedni ładunek do transportu. Dodatkowo będzie stoisko z zabytkowymi autami. Na zewnątrz będzie wóz strażacki, policyjny oraz inne stoiska firm. A w środku będą prowadzone warsztaty przez studentów kół naukowych i inne atrakcje.
4: Bardzo ciekawym segmentem jest prowadzenie warsztatów z wykorzystaniem gogli VR, które będą skierowane głównie do osób ze szkół technicznych, aczkolwiek wydaje mi się, że gogle VR są na tyle interesującym tematem, że każdego zainteresuje, a właśnie uczelnia zapewnia nam gogle z dostępem do takiego programu, gdzie można posterować wózkiem widłowym i normalnie wózkiem widłowym próbować ładunek przestawić z miejsca na odpowiednie miejsce.
3: Dodatkowo będzie pokaz robota AMR przez firmę Earpark oraz koszyka sklepowego samojezdnego, a na terenie WIZ-u będą właśnie prezentacje pojazdów do kontroli drogowych, będzie demonstracja zabezpieczenia ładunku na naczepie, co jest kwintesencją poprawnie wykonanej logistyki, prezentacja wozu strażackiego, motoru policyjnego i wisienka na torcie, autotransportera oraz auta Dodge Challenger 6-4 z Catpack z 1966 roku.
2: Logistyka to bardzo szerokie pojęcie. Jakie obszary chcecie szczególnie wyeksponować w tym roku?
4: W tym roku zarówno chcemy podkreślić, że studiowanie logistyki i generalnie studiowanie na Wydziale Inżynierii Zarządzania daje szereg możliwości do rozwoju, no ale też właśnie, żeby pokazać od bardziej praktycznej strony, jak to wygląda na przykład ten demontaż zabezpieczenia ładunków na naczepie.
2: Będzie można liznąć tę logistykę od takiej praktycznej strony, nie tylko teoretycznej.
4: Właśnie o to nam chodzi, żeby połączyć środowisko takie, żeby można było jednocześnie się dowiedzieć czegoś z teorii, ale żeby też praktycznie mieć realny wpływ i udział w tym, co się dzieje.
2: Wśród prelegentów są przedstawiciele firm i instytucji. Na kogo lub co szczególnie warto zwrócić uwagę tego dnia?
3: Warto będzie zwrócić uwagę na warsztaty firmy Multico bądź ADW Logistic, gdyż prowadzący, czyli Tomasz Cecha, który jest kierownikiem działu TSL, będzie prowadzić warsztaty ze sprzedaży ładunku i wyboru przewoźnika w oparciu o giełdę transportową, co z perspektywy nas, czyli przyszłych logistyków, może spedytorów, jest obszarem naszych zainteresowań w przyszłej pracy.
4: Wydaje mi się, że też ciekawym segmentem dla wielu osób może być debata oksfordzka, studenci versus absolwenci, czyli aktualni przedsiębiorcy w firmach. Debata będzie najprawdopodobniej na temat filozofii work-life balance. Także wydaje mi się, że to jest ciekawy temat i to takie połączenie pokoleń, że zarówno pokolenie Z może się wypowiedzieć, jak i pokolenie wcześniejsze, jakie mają zdanie na ten temat.
3: Jeżeli chodzi o tę debatę, stroną, która będzie bronić tezy, work-life balance jest optymalną strategią rozwoju kariery będą właśnie studenci. Natomiast absolwenci będą stroną opozycyjną i będą nam próbować, że tak to nazwę, wmówić, że jest inaczej.
2: Dni logistyki to też warsztaty. Czego będzie można się nauczyć?
4: Na przykład można będzie się nauczyć, jak zrobić bardzo dobre wrażenie na pracodawcy, ponieważ Wojewódzki Urząd Pracy zrobi warsztaty na temat rozmowy kwalifikacyjnej, co wydaje mi się, że dla wielu młodych ludzi jest potrzebne i bardzo ważne w kontekście właśnie przyszłych rozmów i przyszłej kariery zawodowej.
3: Tak, zwłaszcza, że wiele studentów już stawia pierwsze kroki na rynku pracy i w ich interesie jest, by zaprezentować się z jak najlepszej strony, właśnie na rozmowach kwalifikacyjnych.
2: Przypomnijmy naszym słuchaczom, 6. edycja Dni Logistyki, gdzie i kiedy?
3: 6. edycja Dni Logistyki odbędzie się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zapisy na stronie Wydziału Inżynierii Zarządzania, na poszczególne warsztaty, ale na większość wstęp wolny.
2: O 6. edycji Dnia Logistyki opowiadali wam Michał Guzowski i Agata Dąbrowska z Koła Naukowego LogiSkład, koordynatorzy imprezy.
1: Radio Akadera.

0: kolejny łyk polskiej klasyki już tak na koniec naszego spotkania. Niespełna 10 minut do 14. Jest Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry, no witam, witam. W końcu się widzimy i słyszymy.
0: Po majówce.
1: W nowym miesiącu chciałem powiedzieć.
0: A no tak, to też pasuje.
1: Czyli po majówce.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Jak majówka u ciebie?
0: Dziękuję. Pojadł. Dziękuję. Nie, to akurat może inny zestaw pytań poproszę, ale dziękuję.
1: Porozmawiał z sąsiadem?
0: O tak.
1: O, no to dobrze.
0: A u ciebie?
1: Ja też rozmawiałem z sąsiadem przez długie noce rozmawialiśmy.
0: Aha, czyli tak majówkowo.
1: Bardzo majówkowo.
0: Dobrze.
1: Jak zaczęliśmy z samego rana, to skończyliśmy z samego rana.
0: To dzisiaj w stroju sportowym, jak widzę.
1: Słuchaj, no, sportowo i elegancko.
0: Ach, no przecież.
1: To jest mój dres wejściowo-wyjściowy.
0: O,
1: matura, no to tak, w końcu się ubrałem tak, jak człowiek.
0: Tak, tak, tak. No może coś maturzyści jeszcze dzisiaj się tutaj pojawią. Nigdy nic nie wiadomo. Moi drodzy, zostawiam was w takim razie tradycyjnie w dobrych rękach. My słyszymy się jutro o 10:00. Bywajcie.

0: Radio Akadera. Ogłoszenie nadawcy.
1: Słuchajcie, bo bym w ogóle zapomniał wam powiedzieć, a wiem, że lubicie. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Kojarzycie na pewno ten dźwięk. To oczywiście chrapanie ojca, jak zasypia na Gwiezdnych Wojnach. To... Każdy, kto kiedyś śpiącemu ojcu własnemu wyłączył telewizję, jak spał, to oczywiście spotkał się z... Ja oglądam. Nie, no może... I am your father. Wiem, co robię.
2: Michał Czarnecki. Pogrywa.
1: Na dobry poranek z Radiem Akadera zapraszam od poniedziałku do piątku, od 6 do 10.
0: Ogłoszenie nadawcy.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Minęła 14.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6,49 zł. Benzyna 98, 6,99, a olej napędowy 7,31 zł za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
3: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
4: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
2: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
6: To przestępstwo ma charakter masowy.
5: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
7: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
5: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
6: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
5: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
2: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Zrobiło się naprawdę przyjemnie. Termometry pokazują 23 stopnie, odczuwalnie nawet jest o stopień więcej. Nad miastem tylko niewielkie zachmurzenie, więc słońce ma dzisiaj naprawdę sporo miejsca do działania. Trzeba jednak pamiętać o wietrze, bo podmuchy mogą dochodzić do 50 km na godzinę. Aura pozostaje sucha, ciepła i zdecydowanie sprzyjająca popołudniowym planom.
0: Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
8: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
9: Pary.

0: akcji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radiogram Radia Akadera.
2: Majówka, majówka, no zbyt szybko minęła, tak szybko jak zrobiła się pusta moja lodówka. Szybko minęły te 3 dni grillowania, spotkania, rozmawiania i picia herbaty ze znajomymi do białego rana. No ja dzisiaj też trochę później, bo musiałem jakoś, wiecie, przetrawić te wszystkie rartasy, ale udało się. Witam was w radiogramie z Radiem Akadera przy mikrofonie Michał Podgórski. Już teraz bez żadnych przeszkód razem będziemy do 18:00. Na naszym radiowym zegarze aktualnie 6:00, a muzycznie luksusowo, znaczy Lux Torpeda. I wiele, wiele więcej. Hej, cześć, witajcie w poniedziałkowy dzień.

0: muzyczne rytmy, takie nieoczywiste. No ale mają w sobie coś, no trzeba to przyznać. Takie właśnie dobre melodie wam serwuję w Radiogramie z Radiem Akadera. A skoro mamy nowy tydzień, no to dobrze przypomnieć, 4 maja, to czas na przypomnienie, że w kalendarzu świąt nietypowych mamy tak: Międzynarodowy Dzień Strażaka, Światowy Dzień Powolności, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, a u nas...
1: Nowa nuta w Radiu Akadera.
0: A u nas nowa nuta w Radiu Akadera. Już teraz... The Bullseyes, If Heaven Exists. I tych nut w tym tygodniu będzie naprawdę całkiem sporo, więc bądźcie razem z nami na 87 i 7 FM.

Muzycznie, proszę bardzo, Rival Sons i Hello Bones w radiogramie z Radia Makaderana za gazę 14.23. Tu już teraz pora na Paula Wallera, Soul Wandering, i za chwilę także pojawi się Paweł Cybulski z serwisem akademickim Radia Akadera.

0: Radio Akadera.
1: Minęła 14:30.
2: Wiadomości Radia Akadera. Serwis akademicki.
3: W serwisie akademickim powiemy o rozpoczynającym się dzisiaj naborze do konkursu Pomosty Przyszłości oraz o wspólnych badaniach nad architekturą drewnianą, która Politechnika Białostocka realizuje z białoruskim historykiem. Będzie też o dzisiejszych warsztatach z efektownej komunikacji.
1: Serwis akademicki Paweł Cybulski.
3: To konkurs, który ma łączyć świat nauki i biznesu w regionie. Rozpoczął się nabór do czwartej odsłony Pomostów Przyszłości, czyli wspólnej inicjatywy Województwa Podlaskiego i Fundacji Technotalenty, która nagradza najlepsze przykłady współpracy między naukowcami a przedsiębiorcami, mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
4: Konkurs Pomosty Przyszłości nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa, jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki.
3: Zgłoszenia mogą nadsyłać zarówno instytucje naukowe, firmy, jak i osoby indywidualne zaangażowane w projekty na styku nauki i biznesu. Tłumaczy Tomasz Stypułkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty oraz prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.
5: Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w czterech kategoriach. Dwie kategorie skierowane do środowiska naukowego i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentanta ze strony biznesu. Tego dwie kategorie horyzontalne. Jedna to jest Opus Viridis, czyli dzieło zielone, dedykowane do projektów, które mają realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, i Opus Durabile, nowa kategoria, która promuje i wyróżnia projekty związane z odpornością, obronnością w naszym regionie.
3: Nabór potrwa do 15 września. Komisja Europejska wesprze badania nad architekturą drewnianą realizowane w Politechnice Białostockiej. Chodzi o przedsięwzięcie Drewniana Dekoracja Architektoniczna Europy Środkowo-Wschodniej, przemijające dziedzictwo, które otrzymało ponad 78 tysięcy euro dofinansowania w ramach programu EU for Belarus. Badania będą prowadzone przez zespół z Wydziału Architektury, na czele którego stoi Bartosz Czarnecki. W projekcie uczestniczy także białoruski historyk Jauchen Malikał, który po emigracji kontynuuje działalność naukową we współpracy z uczelnią. Naukowcy zajmą się m.in. identyfikacją i klasyfikacją zdobień architektury drewnianej oraz analizą zmian zachodzących w tradycyjnych układach urbanistycznych. Celem projektu jest nie tylko pogłębienie wiedzy, ale także ochrona ginącego dziedzictwa i zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie. Efektem prac ma być również publikacja naukowa oraz organizacja międzynarodowego seminarium w 2027 roku. To była okazja do poznania praktycznych technik skutecznego porozumiewania się. Od jasnego formułowania komunikatów przez aktywne słuchanie, aż po sposoby unikania nieporozumień. W Politechnice Białostockiej odbyły się warsztaty z efektywnej komunikacji, w których udział wzięli zarówno pracownicy, jak i studenci uczelni. O tym, czym właściwie jest efektywna komunikacja, mówi Zuzanna Hewa, psycholog prowadząca zajęcia.
6: Efektywna komunikacja jest jednym z najważniejszych obszarów umiejętności w naszym życiu. Nie polega wyłącznie na przekazywaniu informacji, ale także na budowaniu zrozumienia, bezpieczeństwa i zaufania w relacji pomiędzy ludźmi.
3: A już jutro pracownicy i studenci uczelni będą mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych cyfrowemu detoksowi. Szczegóły możecie znaleźć na stronie internetowej Politechniki Białostockiej. Słuchaliście serwisu akademickiego Radio Akadera,
1: który przygotował i przedstawił Paweł Cybulski. Mamy naprawdę przyjemny czas teraz w Białymstoku na termometrach 23 stopnie, odczuwalnie nawet o ten stopień więcej. Nad miastem patrzę, niewielkie zachmurzenie, słońca sporo, no i jest sporo miejsca do działania. Wiatr dość intensywny, podmuchy mogą dochodzić nawet do 50 km na godzinę, ale aura pozostaje sucha, ciepła i zdecydowanie, jeżeli macie popołudniowe plany, no to warto jest z nich skorzystać.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Radiogram Radia Akadera.

0: na zegarze 14.50, to równo muzycznie Bulldog, to nie jest moja ziemia, w radiogramie z Radiem Akadera. Słuchajcie, no tegoroczna majówka i tegoroczna sytuacja pogodowa pokazała, że jak no właśnie pogoda chce, to może na termometrach mieliśmy nawet 27 stopni gdzieniegdzie i dzisiaj również gdzieniegdzie w tym pełnym słońcu może tyle się pojawić. Czy możemy liczyć na ponownie słoneczny weekendowy czas? Okazuje się, że synoptycy przewidują, że ten cały nadchodzący tydzień ma być właśnie taki bardziej pochmurny, bardziej deszczowy i więcej słońca ma się pojawić dopiero w najbliższą niedzielę. Czy tak będzie? No mam nadzieję, że to wszystko się jeszcze zmieni i ta sytuacja będzie bardzo, bardzo dynamiczna. Tak samo jak dynamiczny jest czas. Za niecałe 10 minut 15, więc pora już powoli szykować się do wiadomości w Radio Akadera z kraju i ze świata.
1: Radio Akadera.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Minęła 15.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy? Są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7 zł 31 groszy za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
3: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
2: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba. I w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
2: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, między innymi mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
5: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
2: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w Dzień Świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
1: To były wiadomości Radia Akadera. Cały ten tydzień ma być tak naprawdę deszczowy i burzowy. Z jednej strony to bardzo dobrze, no z drugiej jednak wciąż chciałoby się więcej tych promieni słońca. Co mamy teraz? No sporo słońca. Temperatura utrzymuje się na poziomie 23 stopni, choć chmur na niebie, tak patrzę, no zaczyna wyraźnie przybywać. Zachmurzenie jeszcze wzrośnie do umiarkowanego, ale spokojnie. Deszczu nadal nie widać w dzisiejszych prognozach.
6: Ogłoszenie nadawcy. Słuchajcie, bo bym w ogóle zapomniał wam powiedzieć, a wiem, że lubicie. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Kojarzycie na pewno ten dźwięk. To oczywiście chrapanie ojca, jak zasypia na Gwiezdnych Wojnach. To każdy, kto kiedyś śpiącemu ojcu własnemu wyłączył telewizję, jak spał, to oczywiście spotkał się z... Ja oglądam. Nie, no może... I am your father. Wiem, co robię.
7: Michał Czarnecki. Pogrywa.
6: Na dobry poranek z Radiem Akadera zapraszam od poniedziałku do piątku od 6 do 10.
7: Ogłoszenie nadawcy.
8: Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
9: Ej, serio? Tak, to ta chwila, kiedy twoja drukarka mówi: stary, kończymy współpracę. Tylko że na studiach nie ma miejsca na przerwy.
10: Doktor Tusz, mamy na to rozwiązanie. Postaw na sprawdzone zamienniki, a one postawią twoją drukarkę na nogi, by znów zaczęła ogarniać. Wejdź na www.doktortusz.pl lub wpadnij do naszego sklepu w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie. Radiogram Radia Akadera.
1: Poniedziałkowy radiogram z Radiem Akadera to najlepiej spędzony czas. Tak słyszałem od wielu z was. Michał Podgórski przy mikrofonie. Witajcie w najlepszym muzycznym dniu. Przed nami dużo dobra. Queen. Na dobry wspólny początek na zegarze 7 po 15.

Na zegarze 15.15 muzycznie Goo Goo Dolls Hate This Place. W radiogramie z radiem Akadera. Sezon maturalny, no rozpoczął się właśnie dzisiaj, maturzyści. Jesteśmy z wami, dzisiaj już jesteście po języku polskim, no to przed wami jeszcze matematyka i język obcy nowożytny i tam reszta dodatkowa w późniejszym czasie. Jak pamiętaliście, że nic dwa razy się nie zdarza, napisała Szymborska, a nie Sanach, no to już jest to ogromny sukces. To teraz pamiętajcie o tym, że matematyka królową nauk jest, a z nią jak z dziewczynami, nigdy nie wie, oj nie wie się, muzycznie Fatum i Mania Szybkości.

Muzycznie Marilyn Manson w radiogramie z Radiem Akadera, 15.23 na naszym radiowym zegarze. Na kampusie Politechniki Białostockiej już powoli powstaje budowla, o której będzie głośno 15 i 16 maja. No to czas na juwenalia białostockie. Powoli także zbliża się czas na serwis akademicki Radia Akadera, który szykuje wam i przedstawi niezastąpiony Paweł Cybulski.

0: Radio Akadera.
1: Minęła 15:30.
0: Wiadomości Radia Akadera. Serwis akademicki.
2: Politechnika Białostocka podpisała porozumienie o współpracy z Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis. Powiemy też o tym, co przygotował Uniwersytecki Szpital Kliniczny na Dzień Świadomości Raka Jajnika. Będzie też o zapisach na rajd rowerowy Politechniki Białostockiej.
1: Serwis akademicki Paweł Cybulski.
2: Politechnika Białostocka rozpoczyna współpracę z Xylopolis. To kolejny krok w kierunku powstania unikalnego w skali kraju Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Współpraca obejmuje m.in. wspólne projekty badawcze dotyczące wykorzystywania drewna, konsultacje przy tworzeniu wystaw oraz organizację konferencji i warsztatów. Naukowcy i studenci będą także zaangażowani w rozwój innowacyjnych rozwiązań z zakresu architektury drewnianej i ekologii. Samo centrum powstanie w Hajnówce w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych. Muzeum ma stać się nową bramą do Puszczy Białowieskiej oraz symbolem regionu. Planowane otwarcie Xylopolis przewidziano na 2029 rok. Koszt inwestycji szacowany jest na około 100 milionów złotych. W ten piątek, czyli 8 maja, przypada Dzień Świadomości Raka Jajnika. Z tej okazji Uniwersytecki Szpital Kliniczny przygotował akcję pod hasłem Rozkręcamy świadomość o raku jajnika. Jest to jeden z najgroźniejszych nowotworów ginekologicznych, a choroba bywa nazywana cichym zabójcą. Podkreśla dr Paweł Knap, specjalista ginekologii onkologicznej i koordynator Centrum Onkologii USK w Białymstoku.
3: Rak jajnika to najgorszy z nowotworów ginekologicznych, nie dający absolutnie charakterystycznych objawów, w przypadku którego nie ma badań przesiewowych. Wciąż bywa niestety wykrywany zbyt późno i chcemy to zmienić. Przede wszystkim poprzez edukację, profilaktykę swoistą i wspólne działania.
2: Akcja rozpocznie się o 16:30 przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. W programie zaplanowano piknik zdrowotny z konsultacjami specjalistów i bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi, a także rajd rowerowo-rolkowy ulicami miasta. A okazji do jazdy rowerem będzie więcej, ponieważ trwają zapisy na rajd rowerowy Politechniki Białostockiej, który tradycyjnie ma start i metę przed budynkiem Wydziału Mechanicznego. Mówi Kinga Jatkowska-Łukaszuk, koordynatorka rajdu.
4: Rajd rowerowy to przede wszystkim impreza integracyjna społeczności nie tylko Wydziału Mechanicznego, ale całej Politechniki Białostockiej, studentów, pracowników, ale także impreza promująca zdrowie, zdrowy styl życia, aktywność fizyczną. To jest trzecia edycja już rajdu rowerowego. W tym roku jest krótszy dystans, około 10 km, także myślę, że każdy świetnie sobie poradzi i nie trzeba mieć specjalnego przygotowania.
2: Rajd ma charakter rekreacyjny, dlatego nie liczy się tempo ani rywalizacja, wspólna jazda i dobra atmosfera. Na zakończenie zaplanowano integracyjnego grilla na terenie zielonym przed budynkiem wydziału. Zapisy prowadzone są do piątku poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Wydziału Mechanicznego pod adresem wm.pb.edu.pl. Początek rajdu 20 maja o 12:30. Słuchaliście serwisu akademickiego Radia Akadera,
1: który przygotował i przedstawił Paweł Cybulski. Temperatura utrzymuje się na całkiem przyjemnym poziomie 23 stopni, choć odczuwalna może wynosić nawet ten stopień więcej. Chmur na niebie zaczyna wyraźnie przybywać, a zachmurzenie jeszcze wzrośnie do umiarkowanego, ale deszczu w prognozach ani widu, ani słychu.
0: Reklama.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kas Bałagane, Bajm, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
7: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
8: Paryż

0: Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Castorama.
1: Teoria.
3: I praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie. Radiogram Radia Akadera.
4: Cały świat o tobie pisze, cały świat o tobie.

0: Słuchacie radiogramu z Radiem AKDRA. 4 maja w kalendarzu świąt nietypowych to na przykład święto fanów zapatrzonych w gwiazdy. No mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. No proszę, klimacik jest. Poczujmy tę moc razem, niech energia przejdzie i to jeszcze przez nas.
1: May the force be with you. May the force be with you.
2: May the force be with us all.
3: May the force be with you.
4: May the force be with you.
0: Dokładnie, may the force be with us. Niech 4 maja będzie razem z nami.
5: 87,7 FM Radio Agatera.
0: Czubaka twierdzi tak samo.

0: Najlepsze tańce na świeżym powietrzu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy księżyc jest w pełni. To właśnie jest propozycja od formacji Top Loader w Radiogramie z Radiem Akadera. A już za chwilę propozycja z tak zwanej nowej nuty. Co powiecie na Finn Wolfhard, I'll Let You Finish. Czy można z powodzeniem łączyć karierę aktora i muzyka? No, wiele wskazuje na to, że można i właśnie Finn Wolfhard jest tego najlepszym przykładem. Pisze, śpiewa, komponuje. No, tak naprawdę człowiek orkiestra. Jego najnowszy krążek Fire From The Hip ukaże się już niedługo, bo 10 lipca i prawdopodobnie właśnie na nim pojawi się ten singiel.
1: Nowa nuta w Radiu Akadera.
0: No to posłuchajmy nadchodzących propozycji muzycznych z albumu Fina Wolfharda.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Minęła 16.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego. Podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie. Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdydurkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnia.
3: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
4: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze. Wszystkie.
5: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
6: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
3: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
7: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
2: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku na Rysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
8: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, no Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
2: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 złotych na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
9: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
2: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 złotych.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszą niewiadomą w piłkarskiej Ekstraklasie możemy skreślić. Termalnik Kalnia-Ciecza po zaledwie roku ponownie spada do pierwszej ligi. Słoniki nie mają już szans na utrzymanie, bo przegrały w Katowicach aż 1-5. A GKS awansował na trzecie miejsce, mówi trener Rafał Górak.
11: Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby mocno w rozgrywce. Także gdzieś tego, żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo.
10: W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Iga Świątek wraca dziś na trzecie miejsce w rankingu WTA, mimo tego, że w Madrycie wycofała się z gry w trzeciej rundzie. Ale więcej punktów straciła Amerykanka Coco Gauff, bo rok temu grała w finale, a w tym roku odpadła w 1/8. Turniej wygrała Ukrainka Marta Kost. Kostiuk, pokonując Mirę Andriewą. Spory awans w rankingu zaliczyła Katarzyna Kawa, bo wygrała mniejszy turniej w Chinach, pokonując w finale Słowenkę Weronikę Riałę 6-0-6-4. Hubert Hurkaczy w finale Challengera w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6-4-6. Turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner i ustanowił nowy rekord, bo był to piąty z rzędu wygrany tysięcznik przez włoskiego lidera rankingu. Nastolatek z Włoch nie przestaje zadziwiać się w Formule 1. Startujący w barwach Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Miami i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Był to trzeci triumf z rzędu tego 19-latka. Na podium stanęli też dwaj kierowcy McLarena. Drugi był Lando Norris, a trzeci Oscar Piastri. Znamy komplet drużyn, które awansowały do drugiej rundy playoffów w koszykarskiej NBA. W meczach numer 7 Detroit Pistons pokonali Orlando Magic 116-94, a Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 114-102. Pistons zagrają teraz z Cavaliers, a w drugiej parze na wschodzie New York Knicks zmierzą się z Philadelphia 76ers. Na zachodzie Oklahoma City Thunder zagrają z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves.
1: A to były wiadomości sportowe Radia Kadera. Mamy 5 po 16, a tutaj termometry pokazują 22 stopnie, choć odczuwalnie nadal będzie w okolicach 23. Na niebie utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie, wiatr zaczyna stopniowo słabnąć, choć momentami nadal może mocniej powiać. Cały czas dzisiaj bez opadów i z utrzymującym się suchym, ciepłym powietrzem.
0: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników również z seryjną instalacją LPG. A do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
13: Drukowanie zdjęć to taka nasza mała rodzinna tradycja. Czas tak szybko leci. Na szczęście zawsze możemy wrócić do albumu i razem powspominać wspólne chwile.
14: W Doktor Dusz rozumiemy, jak ważne są te momenty. Nasze zamienniki drukują w wysokiej jakości i dzięki nim twoje wspomnienia będą jak żywe. A dostawę masz zawsze szybko i za darmo. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Dusz. Tusze, tonery, drukarki.
15: Nocne maratony filmowe Helios prezentują mini-maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini-maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
16: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Radiogram Radia Akadera.
1: Witam Was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w poniedziałkowym, początkującym dopiero majowym radiogramie z Radiem Akadera. Michał Podgórski po tej stronie mikrofonu. Dzisiaj z Wami niezmiennie do 18, a ze mną niezmiennie same najlepsze muzyczne, rockowe, w sumie i nie tylko propozycje, ale proszę bardzo, na dobry początek Black Country Communion i Restless.

Po której stronie tutaj jesteśmy, jeżeli chodzi o to lustro? Tego nie wiem, za to wiem, że jesteśmy na pewno po tej najlepszej stronie muzycznej, jeżeli chodzi o radiogram z Radia Makadera, ale też po najlepszej stronie muzycznej będziecie wy dzisiaj razem z nami w liście przebojów kultowej Akadery. Dokładnie tak, po 18 będzie kolejne notowanie z Magdaleną Juchnowicz, która nie może doczekać się tego spotkania z wami, ale wy macie jeszcze chwilę, wy macie dosłownie jeszcze, no nie chcę powiedzieć za sekundę, ale już coraz mniej czasu na to, żeby na przykład spróbować oddać głos na swoich ulubionych artystów. Jacy to są artyści? No to tutaj wchodzicie na naszą stronę, proszę bardzo, akadera.bielstok.pl i klikacie kciuka w górę na tych, których chcecie usłyszeć jak najdłużej, jak najczęściej i jak najwięcej. Muzycznych propozycji jest całkiem sporo. Są różnego rodzaju także i powroty, a ja już teraz mam ogromną przyjemność zaprezentować wam jeszcze, i to jest słowo klucz, jeszcze miejsce drugie, jeżeli chodzi o listę przebojów kultowej Akadery. Co powiecie na cover w dobrym muzycznym wydaniu od formacji Nenufar? Sounds Like a Melody. Jeżeli wiecie, na czym się wzorowali, to możecie śmiało dać nam znać, pisząc naszego radiowego Facebooka, Instagrama czy TikToka.

0: Skubas i Nie mam dla Ciebie miłości. W radiogramie z Radia Makadera, a już teraz...
1: Płyta tygodnia.
0: No nie może być inaczej. 16.31 nawet w naszym radiowym zegarze. No to jest dobry moment i dobry czas na spotkanie z płytą tygodnia. I uwaga, będzie trudno w tym tygodniu z mojej perspektywy, bo nazwa długa. The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy. Jeżeli nic nie zrozumieliście, to możecie sami wejść na naszą stronę akadra.wielestok.pl w zakładce wiadomości. Mamy rozpisane wszystkie nowości muzyczne, w tym właśnie no, płytę tygodnia. A ja tylko powiem tak. Po 7 latach milczenia zespół The Claypool Lennon Delirium powracają. Powracają i zrobili płytę chyba swoich marzeń, taką jaką chcieli. Bez kompromisów. Jeżeli tak, to dobrze. Sam album powstawał długo, ale też jest i na nim sporo. Dobra, 14 utworów, które tylko czekają na odkrycie. No, jeżeli chodzi o płytę tygodnia, u nas tylko i aż 5? Ale za to jakich? Już teraz Web. What a predicament.

0: Radio Akadera.
1: Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się?

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały na.

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro. Mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już

Fani formacji Laocze no muszą być szczęśliwi, usłysząc hydro, piekło, wstąpienie w radiogramie z Radiem Agatera. 16:45 na naszym radiowym zegarze. Ja tak patrzę, co się dzieje w tym naszym internecie, tym lokalnym, i widzę, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przypomina, że krew wciąż jest jednym z tych darów, których no nie da się wyprodukować ani sobie zamówić tak po prostu kurierem, na przykład na jutro czy na pojutrze. Na samej ich stronie można sprawdzić aktualne zapotrzebowanie na konkretne grupy krwi, harmonogram akcji wyjazdowych i wszystkie informacje potrzebne przed wizytą. Jeżeli taką krew planujecie oddać, czas po majówce, to dobry moment, by przekonać się, że pomoc innym czasem zajmuje mniej niż stanie w kolejce po właśnie kiełbasę z grilla, a satysfakcja po oddaniu krwi jest chyba największa. I to mówię ja już z moim osobistym doświadczeniem. No, choć czekolada po wszystkim też robi swoje. Sprawdzajcie, jaką macie grupę, a jak możecie, to oddajcie i razem róbmy dobro. Red Hot Chili Peppers, Inner Flip.

0: Radio Akadera.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Impact na Mickiewicza na Wydziale Elektrycznym. Billie Eilish i Charlie XCX na wielkich ekranach. Metal, punk i jazz w klubach. Szczegóły w czwartek. Zapraszam, zjeżdżony kulturą, Jerzy Dorożkiewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
4: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
5: Na zegarze 16.55, muzycznie Michael Field, Moonlight Shadow. Już za niecałe 5 minut 17 wiadomości w Radio Akadera z kraju ze świata, a tam między innymi o tym, że idzie załamanie pogodowe. I niestety początek zapowiadany jest już na jutro.

0: Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.
1: Minęła 17.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Mirjam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
2: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
4: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
2: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
5: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
2: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
6: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
2: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszą niewiadomą w piłkarskiej ekstraklasie możemy skreślić. Termalnik Kalnia-Ciecza po zaledwie roku ponownie spada do pierwszej ligi. Słoniki nie mają już szans na utrzymanie, bo przegrały w Katowicach aż 1-5. A GKS awansował na trzecie miejsce, mówi trener Rafał Górak.
8: Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby mocno w rozgrywce. Także gdzieś tego, żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo.
7: W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Iga Świątek wraca dziś na trzecie miejsce w rankingu WTA, mimo tego, że w Madrycie wycofała się z gry w trzeciej rundzie. Ale więcej punktów straciła Amerykanka Coco Gauff, bo rok temu grała w finale, a w tym roku odpadła w 1/8. Turniej wygrała Ukrainka Marta Kostyuk, pokonując Mirę Andrijewą. Spory awans w rankingu zaliczyła Katarzyna Kawa, bo wygrała mniejszy turniej w Chinach, pokonując w finale Słowenkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Hubert Hurkaczy w finale Challengera w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6-4-6. Turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner i ustanowił nowy rekord, bo był to piąty z rzędu wygrany tysięcznik przez włoskiego lidera rankingu. Na Słatek z Włoch nie przestaje zadziwiać się w Formule 1. Startujący w barwach Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Miami i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji mistrzostw sąsiada. Był to trzeci triumf z rzędu tego 19-latka. Na podium stanęli też dwaj kierowcy McLarena. Drugi był Lando Norris, a trzeci Oscar Piastri. Znamy komplet drużyn, które awansowały do drugiej rundy playoffów w koszykarskiej NBA. W meczach numer 7 Detroit Pistons pokonali Orlando Magic 116-94, a Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 114-102. Pistons zagrają teraz z Cavaliers, a w drugiej parze na wschodzie New York Knicks zmierzą się z Philadelphia 76ers. Na zachodzie Oklahoma City Thunder zagrają z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves.
9: To były wiadomości, wiadomości sportowe Radia Kadera. Na dzień dzisiejszy jeszcze na chwilę pogoda pozostaje stabilna. Około 22 stopni przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr wyraźnie słabnie względem wcześniejszych godzin, choć wciąż jeszcze lekko tak zaznacza swoją obecność. Wilgotność delikatnie wzrośnie, ale warunki dalej pozostaną komfortowe.
0: Reklama. Szukasz nowego samochodu, który daje więcej za mniej? Poznaj DR Automobil. Najnowocześniejsza technologia, włoski styl i bogate wyposażenie w standardzie. Duży wybór modeli i silników, również seryjną instalacją LPG, a do tego aż 5 lat gwarancji. DR Automobil to jakość bez kompromisów i uczciwa cena. Odwiedź salon DR Graphics i przekonaj się sam. Twoja podróż zaczyna się teraz. DR Graphics Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
10: Sprawdzony partner w biznesie to klucz do sukcesu mojej firmy. Gdy zabraknie tuszu w drukarce, a dokumenty miały być na wczoraj, nie panikuję. Zgłaszam się do doktora tusza i już o tym nie myślę.
11: Brak wkładu w drukarce? Zostaw to nam! Załatwimy to szybko i dowieziemy najlepszą jakość. A ty możesz spokojnie zająć się swoją firmą. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
0: Po reklamie. Radiogram Radia Akadera.
9: Na zegarze 7 po 17. Michał Podgórski przy mikrofonie. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w ostatniej godzinie w radiogramie z Radiem Akadera.

0: It's So Easy od Guns N' Roses w radiogramie z Radiem Akadera, a już teraz...
1: Nowa nuta w Radiu Akadera.
0: Pora na spotkanie z nową nutą w Radiu Akadera. Córka Dave'a Grohla, znanego z Nirvany i Foo Fighters, no właśnie, córka Davida zaczyna budować swoją własną muzyczną karierę. Ma dopiero 20 wiosen na karku, a już proszę bardzo, utwory, których nie powstydziłby się tak naprawdę nikt. Cool Bass od Violet Grown to jest właśnie nasza najnowsza muzyczna propozycja i mam nadzieję, że tak bardzo wam się spodoba, że będziecie chcieli więcej. A jak będziecie chcieli, to wystarczy, że dacie nam znać na naszego radiowego Face'a, Instagrama bądź TikToka, wtedy wiecie, podziałamy wspólnie.

Koma i ich lajki w radiogramie z Radiem Akadera. No, po ostatnich koncertach formacji Koma i trasie koncertowej Restart ja tak naprawdę liczę na więcej muzycznego dobra od tej ekipy. No, pytanie, czy to wszystko się sprawdzi, to zobaczymy. Czas pokaże. 17.26 na zegarze. Zobaczymy także, czy Jagiellonia Białystok w najbliższą sobotę sprawdzi się na boisku, bowiem Stadion Miejski w Białymstoku, no, przyjmie do swojego grona ekipę ze Szczecina. Konkretnie będzie to starcie przeciwko Jagiellonii Białystok, a formacją Pogoń Szczecin. Czy Jagiellonia wygra? Czy wygra druga ekipa? Tego nie wie nikt do tej pory. Ja, wiadomo, jestem całym sercem za żółto-czerwonymi, więc trzymam kciuki już teraz mocno za żółto-czerwonych. Radio Akadera.

0: Informacje Mysłowicy i wszystkie ważne zawsze rzeczy, to muzyczne ważne rzeczy, pojawiły się w radiogramie z Radiem Kadera 17.38 na naszym radiowym zegarze. Pojawia się powoli także scena na kampusie Politechniki Białostockiej, no właśnie po to, żebyśmy mogli na żywo zobaczyć i usłyszeć grupę Mysłowic i wiele, wiele innych artystów, wielu, wielu innych artystów na najbliższych juwenaliach. Ciekawostka jest taka, że czas pędzi zdecydowanie za szybko, bo o juwenaliach mówimy już od jakiegoś czasu. Okazuje się, że one się odbędą już za 11 dni.
1: Radio Akadera.
0: Spokojnie, ja też tym jestem zdziwiony. W końcu jeszcze całkiem niedawno wspólnie witaliśmy Nowy Rok.

Nic nie może przecież wiecznie trwać i coś w tym faktycznie musi być. Na radiowym zegarze 17.49, a to oznacza, że już za chwilę następuje czas delikatnych zmian. Za dzisiejszy muzyczny radiogram dziękuję wam gorąco i serdecznie. Kłaniam się nisko. Michał Podgórski, po prostu mówię hejpa i do usłyszenia już jutro.

0: Zaproszenie nadawcy.
1: Słuchajcie, bo bym w ogóle zapomniał wam powiedzieć, a wiem, że lubicie. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Kojarzycie na pewno ten dźwięk. To oczywiście chrapanie ojca, jak zasypia na Gwiezdnych Wojnach. To... Każdy, kto kiedyś śpiącemu ojcu własnemu wyłączył telewizję, jak spał, to oczywiście spotkał się z... Ja oglądam. Nie, no może... I am your father. Wiem, co robię.
2: Michał Czarnecki. Pogrywa.
1: Na dobry poranek z Radiem Akadera zapraszam od poniedziałku do piątku, od 6 do 10.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bime, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
0: Po reklamie.
4: 18.
5: Wiadomości Radia Akadera.
6: Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego, a tak nożem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
7: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
6: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdydurkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
8: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
6: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
9: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
6: A ja jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
10: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
6: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon, księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce. We wtorek nie zabraknie chmur, słońca mniej. Spodziewajcie się za to deszczu na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska po Warmii i Mazury możliwe burze. W ich trakcie, a także na południu kraju silny wiatr. Najcieplej na Podkarpaciu, tam nadal niemal lato, bo 28 stopni. Z kolei nad morzem tylko od 10 do 12.
0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
14: Lista przebojów kultowej Akademii.
15: Poniedziałek 18.05, zgodnie z tradycją rozpoczynamy kolejne notowanie listy przebojów kultowej Akadery. Magda Juchnowicz przy mikrofonie, witam serdecznie i już niebawem dowiemy się, kto zwyciężył. No może nie tak niebawem, zaczniemy od końca. No, jak to zwykle w liście bywa. No to kto poza listą? Między innymi Dusty Rocks i Looking for a Reason.

0: jeszcze odrobinę waszego wsparcia, ta i poprzednia piosenka może jeszcze na listę powrócić, ale to ich ostatnia szansa. No a w poczekalni także z ostatnią szansą czeka grupa Black Widow i ich utwór Lost.
1: Nasza poczekalnia.

0: Dacie szansę grupie Black Widow? Głosujcie Akadera Białystok PL. Oczywiście, jeśli wam się podobało i chcecie, by ta piosenka znalazła się na naszej liście. A teraz pora na zupełnie nowe propozycje.
1: Propozycje do listy przebojów kultowej Akadery.
0: Spinofonia i nadzieja milczących.

0: No a Spinofonia to grupa, której dźwięki dotarły do nas aż z Krakowa. Grają w 7-osobowym składzie, powstali w 2012, mają na koncie 3 albumy i właśnie wracają z nowym. 13 marca go wydali tego roku. No i to był właśnie utwór, który proponują nam do listy Nadzieja Milczących. Głosujcie, a będzie wam grane. No i kolejna propozycja.
1: Propozycje do listy przebojów kultowej Akadery.
0: Smile Song to jest piosenka stworzona po to, jak piszą twórcy, by poprawić ci humor. A twórcy to duet ze Lwowa Nata i Ewgenii.

0: Rozmawia mam.
1: I notowanie właściwe, że tak to ujmę. Na miejscu 20 tu, no może to ciekawostka, bez zmian. Maddy i Na skraju nocy.
2: Miejsce 20.

0: Miejsce 19. Spadek.
1: Ale tylko jedno oczko spadek. Space Buds z 18. Super Moon.

0: Miejsce 18.
1: I tu być może niespodzianka.
0: Debiut na liście.
1: Komety i ich uczucia.

0: Miejsce 17. Spadek.
1: Ktoś musi spaść, by awansować mógł ktoś, a spadają dziś Łukasz Łyczkowski i piąta rano. Niepokonany.

0: Miejsce 16. Awans.
1: I to się dopiero nazywa awans. Już zdążyli z listy spaść, a tymczasem powracają na 16. Hipnozaur i Danger.

0: Miejsce 15. Awans.
1: Otrzy oczka z 12. Anna Kucińska, Anabel i jej droga.

0: miejsce 13. Awans.
1: Z 16. Kamuflaże i ich kran.
2: Jesteśmy padnięci

0: Reklama.
1: Laureaci Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej 10 maja wystąpią przed publicznością Opery i Filharmonii Podlaskiej. Znakomici soliści Aleksandra Nowaczek, Patrycja Kwiecień i Tianji Liu z towarzyszeniem pianistki Kariny Komentery zaprezentują arie i pieśni od Händla i Mozarta przez Moniuszkę i Karłowicza po Pucciniego i Saint-Saensa. Początek o 19 w kameralnej przestrzeni foyer.
2: Patron medialny Radio Akadera.
3: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Wiadomości Radia Akadera.
4: Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscami chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
5: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
4: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
6: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
7: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
8: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wyjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
4: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
9: Zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka, chyba jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
4: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia. Nad morzem jutro do 12 stopni, na zachodzie do 20, a na Podkarpaciu nawet 28. Słońca nieco mniej, może padać deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy, Warmii i Mazury możliwe burze.
0: Ogłoszenie nadawcy.
10: Impact na Mickiewicza na widziale elektrycznym. Billie Eilish i Charlie XCX na wielkich ekranach. Metal, punk i jazz w klubach. Szczegóły w czwartek. Zapraszam, zjeżony kulturą, Jerzy Dorożkiewicz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: I już teraz zapraszamy na funduszowy maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Lista przebojów kultowej Akademii. Miejsce 12.
19: Plug and Blues i poranek.

A dzisiaj obudziłem się znów rano. Życzę wszystkim dobrego dnia. Nic mi się nie chce. To cały ja. Nic mi się nie chce.

0: Miejsce siódme.
1: I tu, tak żeby bez zmian. Power of Love, moralna zagłada.

0: Berlin.
1: Miejsce piąte. Awans.
2: Z miejsca szóstego Wiśniusz i chcę twoje zarazki.

0: teraz już na zawsze. Teraz kiedy wiem, że bez ciebie już nie zasnę. Serio chcesz moje problemy? Masz już własne.
1: Gdzie jest granica między korzystaniem z życia a byciem śmieciem, co gdy

Czasem sam się tego typa boję. Nie chcę wyższej pomocy, wolę do księżyca płakać każdej nocy. Nie zbudowali żył jeden dzień, ale jako w dzień roz... Dla mnie to całkiem słodkie. Ja nie mówię, że tak.

0: Miejsce czwarte. Miejsce trzecie.
1: Remont i Lizaweta.

0: miejsce drugie.
1: Wiecie już, czy nie? A to jest, myślę, spore zaskoczenie, bo jest to spory
2: awans.
1: Magda i Artur, groszki.

0: Miejsce pierwsze!
1: Tu nie będzie zaskoczenia. Inclusion nigdy nie byłem.

No i niby koniec listy, ale stało się jakoś tak, że zgubiło nam się miejsce 8. A to Nenufar z piosenką Sounds Like Melody, no więc musimy jej dziś posłuchać także.

Jeszcze chwila z piosenkami, które z listą się już żegnają. No a my za chwilę uruchamiamy kolejne głosowanie i uwaga, tym razem możecie głosować przez 2 tygodnie, nie przegapcie takiej szansy, no bo kolejne notowanie listy za 2 tygodnie. A tymczasem dzięki za dziś i trzymajcie się. Magda Juchnowicz.

0: Radio Akadera.
1: Minęła 20.
0: Wiadomości Radia Akadera.
2: Ofiara śmiertelna, ponad 20 rannych, są nowe dane z Lipska. Potem policja o majówce na polskich drogach. Będzie też o ruszającym jutro turnieju tenisowym w Rzymie. Marcin Krzemiński. Nie dwie, a jedna osoba nie żyje, 25 zostało rannych. To aktualny, skorygowany przez policję bilans wypadku w Lipsku. W centrum tego niemieckiego miasta w pieszych wjechało auto. Jak informują media, pojazd miał jechać z prędkością około 80 km na godzinę. Na jego kierowca miał podczas zatrzymania przez służby zachowywać się w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Jeszcze jedna ważna informacja w kontekście tego, co zdarzyło się w Lipsku. Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. Informacji o tym, by w zdarzeniu uczestniczyli rodacy, nie ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
3: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
2: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Zmieniamy temat. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
4: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
2: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy czy Wrocławia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
5: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
2: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do Lublina. Daria Kasatkina lub Cathy McNally, jedna z nich, będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas ruszającego jutro turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena French od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Daniel Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. Jutro najmocniej chmurzyć będzie się w zachodniej i północnej połowie kraju. Miejscami na północy i zachodzie opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury możliwe burze. Na termometrach 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, 28 na południowym wschodzie kraju.
0: Reklama.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

płyty z górnej półki, czyli najlepsza muzyka w najlepszym wykonaniu, a u nas jeszcze dodatkowo w najlepszych wersjach. Adam Muszyk, kłaniam się i zapraszam Państwa na 2 godziny rockowego grania, prawdziwie rockowej jazdy i dzisiaj taki trochę imprezowej, a przynajmniej w drugiej połowie pierwszej godziny i troszkę jeszcze później w połowie drugiej godziny przedłużymy troszkę majówkę. Audycję realizuje Magda Juchnowicz, która tam za szyby, zawsze nigdy nie możemy dojść do konsensusu, czy ona jest za szybą, czy ja, ale dzisiaj, ponieważ ja jestem przy głosie, to Magda jest za szybą i to ona jest tą złotą rybką, która w akwarium dzisiaj będzie nam, bo to od niej zależy, będzie nam odpalała, włączała wszystkie utwory, które słyszycie Państwo w audycji. Płyty z górnej półki to audycja, w której gram z płyt. Audycja, w której prezentuję Państwu swoją prywatną kolekcję, a na audycję przynoszę tylko te płyty, które stoją na najwyższych półkach, bo są najlepsze jakościowo. Jak dzisiaj zaczniemy? A tak troszkę zapowiadając to, co się będzie działo pod koniec pierwszej godziny i ja prawie jestem pewien, że na początku Państwo nie poznacie się tego utworu. Na początek będzie, o co to, nawet fajne, a później, ej, to,

no ale że co, że trochę mu nie wyszło, że taki trochę inny głos, że może nawet tam nie każdy instrument zawsze trafiał w ten dźwięk, tą nutę, czy wokalista nie do końca zaśpiewał tak, jakbyśmy się spodziewali, ale oni mieli jeden magnetofon, wszystko nagrywali właściwie na żywo. I co się pomylili, to po prostu zostało. Ale to taka zapowiedź tego, co w dalszej części audycji, więc no może zacznę tą audycję jeszcze raz od nowa i po tej reklamie, która przed chwilą była, przejdziemy do pełnej audycji. Płyty z górnej półki, czyli najlepsza muzyka w najlepszym wykonaniu, u nas jeszcze dodatkowo w najlepszych wersjach Adam Usiuk. Jeszcze raz Państwu się kłaniam i zapraszam na 2 godziny prawdziwie rockowej jazdy. Przypominam, że Płyty z górnej półki to audycja nie tylko do słuchania, ale także audycja do oglądania, jeśli tak mogę powiedzieć, do opowiadania, o dzielenia się swoimi opowieściami, o tym, co do Państwa dociera, jakie emocje w czasie nagrań, które prezentujemy. No i do tego służy Facebook, nazywany przeze mnie niebieskim portalem. Tam Państwo znajdą wydarzenie. Ono dzisiaj jest zatytułowane Party w płytach z górnej półki i tam czekam na, no, na te wszystkie opinie, głosy. Już Państwo jesteście i już wiem, że dzisiaj nas słuchacie Państwo nie tylko w Białymstoku, z którego nadajemy, ale także w Radomiu. Słychać nas w Warszawie i pewnie w wielu innych miejscach, o których Państwo, mam nadzieję, za chwilę wspomnicie. A jak audycja ma się zacząć? No za oknami już powoli się robi tak ciemnawo, nastrojowo, więc może niech zabrzmi na pewno płyta, która za mną chodzi cały rok. Ja specjalnie na początku dzisiaj Państwu przypomniałem, że gram Państwu te płyty, które stoją na najwyższej półce. Te płyty, które jeśli w audycji się pojawiają, bo przed przygotowaniem audycji, w trakcie jej, Państwo słyszycie 12 płyt czasami, czasami 14, czasami 8. Różnie z tym bywa, ale przygotowując scenariusz audycji, wymyślając to, co będę grał, czym będę opowiadał, ja przesłuchuję kilkadziesiąt często płyt i wiele z nich jest takich, które mówię, no fajna płyta, ale jednak jeszcze niech zespół nagra coś następnego, żeby to w płytach z górnej półki mogło się pojawić, żeście Państwo mieli gwarancję, że to się pojawia, ta ponadczasowa muzyka. I cały czas zmierzam do tego, żeby Państwu powiedzieć, że płyta Rogera Watersa, Live z Pragi, który rok temu Państwu mniej więcej, a może trochę mniej, już dobrze nie pamiętam, prezentowałem i wtedy mówiłem, genialna płyta, świetny koncert. Ja dzisiaj Państwu powiem, że ja wiem, że Roger Waters wywołuje olbrzymie różne kontrowersje, ale mówimy tylko i wyłącznie o muzyce i to jest jeden z lepszych koncertów w ogóle w historii całej muzyki rockowej. A jeśli Państwo oglądacie jeszcze ten koncert, bo na Blu-rayu jest w świetnej wersji, to naprawdę rzadko spotykane dzieło. Ja w tej chwili stawiam naprawdę ten koncert bardzo, bardzo wysoko. Trzeba jeszcze nabrać dystansu, czasu. Zobaczymy, co powiem za 5 lat, ale to jest w tej chwili pierwsza trójka koncertów, jakie w ogóle widziałem. Oczywiście łącznie z tymi na żywo, ale tymi przede wszystkim, bo tych genialnych raczej się nie widuję, które widziałem na ekranie dużego, bardzo dużego telewizora, bo wtedy rzeczywiście czuję się tak jak na koncercie. I chciałbym Państwa dzisiaj troszkę zabrać na ten koncert, troszkę namówić, żebyście może z wizją obejrzeli, bo doświadczenie genialne. Już sam początek koncertu. Ja Państwu zapowiadam ten utwór, a ja już czuję ciarki na plecach, bo ja wiem za chwilę, co się wydarzy i zapraszam Państwa, żebyście Państwo w tej chwili po
poświęcili 7 minut 24 sekundy dla Rogera Watersa i tego, co Państwu zaprezentuję. Tak sobie usiedli przed głośnikami, na chwilkę zatrzymali się w tym pędzie życiowym, po prostu posłuchali muzyki, a ja Państwu gwarantuję, troszkę głośniej zróbcie. Troszkę głośniej, może nawet tak mocniej głośniej będzie jeszcze większe wrażenie. A ja Państwu gwarantuję, że te ciarki, jeśli tak podejdziecie do tego utworu, za chwilę wszyscy Państwo poczujecie, bo no taką magię na scenie jeszcze potrafić, jako jeden z niewielu, właśnie Roger Waters.

No i tak zakończył Roger Waters. On na tym koncercie jest naprawdę nieprzewidywalny. Prawda, że to wszystko, o czym mówiłem Państwu przed utworem, to naprawdę to wszystko było. Na niebieskim portalu dziewczyna Bonda się melduje i to bardzo nas cieszy, bo nas jest coraz więcej. A dalej chcemy jeszcze Rogera Watersa troszkę Państwu pograć, bo tak jak mówię, na tym koncercie, jeśli Państwo, czy byliście na koncertach Rogera Watersa, on wiele razy przecież w Polsce bywał, czy widzieliście na różnego rodzaju wydawnictwach, bo już sporo jest, tu zaproponował całkiem nową jakość. Scena stoi na środku, niektórzy już tak robią, a nad nim ekrany w kształcie, jakbym powiedział krzyża, to może nie najlepiej, ale po prostu dwa skrzyżowane ekrany wiszące nad głowami muzyków, czyli tak jakby taki wielki świecący żerandol, który potrafi na chwilę taką animację zaprezentować, że nie czujemy, że to są ekrany, tylko czujemy, jakby to się naprawdę działo. I komentarze te na ekranach do utworu, których Państwo słuchacie, bardzo często zaskakujące. Tam czasami całkiem inne teksty się pokazują. Tam często zdjęcia, no nie takie, które na większości koncertów, czy po prostu ładne obrazki, tylko zdjęcia często wstrząsające, często bardzo mocno mówiące. Wychodząc z tego koncertu, wychodzi się jak ze spektaklu, nie tylko pamiętając muzykę, nie tylko czując te dźwięki, które jeszcze drżą w człowieku, no bo było głośno, ale te obrazy, które tam się dzieją, to jest wielkie przesłanie moralne. Nie wiem, każdy z nas po swojemu to odbiera. Ja w każdym razie no jestem pod olbrzymim urokiem tego grania. Na początku koncertu Roger Waters troszkę się wypowiada na temat tych wszystkich, którzy przyszli na ten koncert, bo chcą posłuchać starego, dobrego Pink Floyda i dużo gra rzeczy solowych. I ja co do tego nigdy nie miałem wątpliwości, ale dla tych, którzy mają czasami, no to te utwory się bronią. No czasami nawet przebijają te floydowe, na które czasami, często przebijają te floydowe, a przynajmniej stoją na równi. Jeśli Państwo nie wierzycie, to właśnie teraz utwór, który zacznie się tak całkiem inaczej. Państwo będziecie może myśleli, że to mówi Roger Waters, a może to Ronald Reagan, a może, może sami Państwo poznacie. Inaczej podane, często inaczej zaaranżowane, ale za każdym razem, tak jak przed chwilą, Countdown Lamp, nie słyszeliście Państwo wcześniej, zanim ta wersja w 2022 roku studyjnie się pojawiła, w takiej wersji. Nikt się nie spodziewał, że można ten utwór tak zrobić. Można. I śmiem twierdzić, że może to najlepsza wersja jest tego utworu. Teraz właśnie coś z solowej działalności Rogera Watersa, ale myślę, że właśnie znowu będzie magicznie. Well, back in 1980, when I...

teraz Roger Waters coś powie do publiczności, a my jeszcze na tym koncercie się zatrzymamy. Tym bardziej, że to już będzie troszeczkę zapowiedź ze znakiem zapytania tego, co za chwilę. A za chwilę już no, ten zespół, który podpisuje się dwoma literkami OZ i o tym, jak ten symbol powstał, też Państwu powiem. Rok 1979 to z jednej strony The Wall grupy Pink Floyd, ale z drugiej strony początek, właściwie założenie zespołu Oddział Zamknięty. I ja nie wiem, czy oni Pink Floyd słuchali. Pewnie nie, ale ten utwór, który za chwilę będziemy słyszeć, na pewno słyszeli, bo żyjąc gdziekolwiek na świecie nie dało się tego nie słyszeć. A z kolei to był utwór troszkę się wyodrębniający właśnie z tego The Wall. Ja Państwu opowiadałem o tym, jak on powstał, więc dzisiaj nie będę powtarzał, ale to był taki trochę protest Pink Floyd, właściwie realizatora Pink Floyd, producenta płyty, który powiedział: idźcie, zobaczcie, jak dzisiaj się gra i zróbcie to w końcu jakoś tak dynamicznie. Powstał jeden z genialniejszych utworów i z płyty na płytę, z koncertu na koncertu Roger Waters coraz lepiej to wykonuje. Znowu śmiem twierdzić, że jest to najlepsze wykonanie ever. Więc dzielę się z Państwem i to będzie zamknięcie już tej dzisiejszej przygody, jeśli mogę powiedzieć, z koncertem Rogera Watersa. Jeszcze Państwu zdradzę jedną małą tajemnicę, bo ja wiem, już Państwo piszecie, że jakoś tak genialnie słychać, świetnie nagrane. No tak, gramy z japońskiej pięknie brzmiącej płyty w specjalnym systemie poprawiającym jakość dźwięku i rzeczywiście tylko z tej płyty, tylko w płytach z górnej półki, w takiej fenomenalnej jakości Państwo możecie to usłyszeć. No to co, to Roger Waters, on sobie tam wejdzie i krzyknie: hey you! I zacznie się dziać.

Ależ energia. No i co, nie mówiłem, że coraz lepiej jest, jeśli Państwo patrzycie na rocznik Rogera Watersa, też nie chce się wierzyć, że on te wszystkie rzeczy wyprawia cały czas na scenie. No i tyle. Być może, zobaczymy jak audycja się potoczy, ale być może zakończymy dzisiaj jeszcze Gilmourem, który zagra jeden z utworów, który dzisiaj słyszeliśmy, ale to zależy to w całkiem innej wersji, całkiem nie przypominającej to, co w pierwszej godzinie audycji. A w tej chwili oddział zamknięty, bo o nim sobie powiemy. I to jest zespół, właściwie powiem o pierwszej płycie, bo my dzisiaj na niej się skupimy. Ja często Państwu przedstawiam rocznicowe audycje, a to wydania takiej płyty, a to takie, a to takie. Z oddziałem zamkniętym mam fatalny problem, bo kompletnie nie wiem, kiedy zrobić audycję związaną właśnie z ich debiutem, bo premiera singlowa, jeśli tak można powiedzieć, no nawet nie singlowa, radiowa, o tak, pierwszy raz cokolwiek oddziału zamkniętego usłyszeliśmy 23 lipca 1982 roku. Później pierwszy teledysk listopad 1982 roku i właściwie wtedy trzeba patrzeć na listy przebojów programu trzeciego, bo tam pojawiały się utwory i 16 października 82 roku piosenka kolejna tam zadebiutowała. Nie podaję Państwu tytułu, bo o wszystkich tych piosenkach powiem i troszkę nie chcę już powiedzieć do końca wszystko, co zagramy. Co dalej się dzieje? Największy przebój, albo nie, utwór, który za chwilę zagramy. On debiutował 23 lipca 1983 roku. Jeszcze później, a to są cały czas nagrania, które były nagrywane na płytę. Płyty jeszcze nie ma. 27 sierpień, chyba największy przebój, a jeśli nie to największy przebój, to 17 września 83 roku, a płyty jeszcze nie ma. Oni za chwilę wydają singiel, ale singiel z dwoma nagraniami, kolejnymi nagranymi, które nie wchodzą na tą legendarną płytę i płyty jeszcze nie ma. W końcu płyta zostaje podpisana, umowa, płyta ukazuje się na kasecie, ale płyty jeszcze nie ma. Dopiero 29 lutego, 29, tu się nie mylę, 1984 roku, więc właściwie prawie 2 lata od wejścia do studia i nagrań, oficjalna premiera w siedzibie Polskich Nagrań. Też Państwu jeszcze o tym powiem, bo to legendarna premiera. I dopiero się wtedy ukazuje płyta. Ale czy to naprawdę można uznać za debiut płyty? Więc sobie postanowiłem, że skoro oddział zamknięto, oni sami tak mówią, byli najbardziej imprezowym zespołem w ogóle w historii polskiej muzyki rockowej, no to my jesteśmy teraz po tej majówce. Jesteśmy po majówce i wielu z Państwa na tą majówkę tak sobie fajnie prześpieświętowało, więc niech tak będzie. Po majówce dzisiaj rocznicowa audycja z debiutanckiej płyty grupy Oddział Zamknięty i tak sobie myślę, że już co roku to stanie się tradycją, że jeśli będę wspominał o tej płycie, to właśnie po tej długiej majówce. Jak zaczyna się płyta? No oni, tak jak 2 tygodnie temu wiem, The Doors weszli z drzwiami w świat rocka, a oni tutaj z drzwiami wejdą w historię polskiego rocka.

Nie mówiłem, że z drzwiami. Oddział zamknięty. Tak zaczyna się ich debiutancka płyta i tak zaczynało się ich granie w pięcioosobowym składzie, bo tutaj Wódź Mieszkania doszedł do zespołu, bo oni wcześniej grali we czwórkę. Grali, to była druga sesja nagraniowa, ja troszeczkę sobie popowiadam Państwu o tym, ale grali w czteroosobowym składzie, bo zaczęli od tego, że zaczęły się od grupy Tani Hotel, gdzie Krzysztof Jaryczewski, Jary dołączył, po prostu chciał grać, przyszedł, angaż chciał, chciałem grać. Dobra, chodź, będziesz grał na gitarze. No trochę gram, dobra, ale na basowej. No dobra, to będę grał na basowej. No i Krzysztof Jaryczewski w tym Tanim Hotelu na gitarze basowej, ale tam już był świetny perkusista Jarosław Szlagowski. Tak, ten z Lady Punk później. I oni w tym Tanim Hotelu sobie grali. Nie wyszło to za bardzo, ale wtedy to Jarosław Szlagowski mówi, zobaczył olbrzymie talenty Krzysztofa Jaryczewskiego. On właściwie na wszystkim mógł grać. Bardzo szybko nawet była taka rzecz, że oni, to już o późniejszych czasach mówię, coś tam sobie ćwiczyli. Ktoś powiedział, może saksofon by się tu przydał. Jaryczewski po dwóch dniach przyszedł, wyjął z torby saksofon i zagrał tę prostą rzecz. Powiedział, dwa dni ćwiczyłem, patrzcie, można zagrać. Tani Hotel się nie utrzymał i powstała nowa grupa, do której dołączyło dwóch kolejnych muzyków I dołączył Paweł Mścisławski, tak, ten, który później w Lady Punk, to też troszkę Państwu o tym poopowiadam. I Krzysztof Jaryczewski na gitarę wtedy przyszedł, oni nie mieli wokalisty. Co prawda coś tam komponowali, coś próbowali, ale generalnie jeśli występowali, były to bardzo sporadyczne, może nie sporadyczne, dość częste występy, ale to były występy gdzieś tam dla kilkunastu osób w Domu Kultury. Nie można mówić o żadnej karierze. Doszedł do nich wówczas też Wojciech Łuczaj Pogorzelski i tak uformowała się ta czwórka, do której później dołączył właśnie Wódź Mieszkania, o którym Państwu już mówiłem. I w tym czteroosobowym składzie, gdy dołączył Wódź Mieszkania, Krzysztof Jaryczewski nie musiał już grać na gitarze. Ona mu nie przeszkadzała na koncertach. On już mógł zacząć robić też show, które często było porównywane do Mike'a Jaggera, ale Jaryczewski powiedział, a skąd ja mogłem człowieka widzieć? No wiedziałem, że są Rolling Stonesi, coś tam słyszałem, no przecież w telewizji go nie pokazywali. No wyszło, że tu w Polsce podobny fenomen powstał. Utwór Party za chwilę zagramy, bo pierwsze nagrania, które udało im się nagrać, to jest jesień 1980 roku i studio na terenie Warszawskiej Akademii Muzycznej imieniem Fryderyka Chopina na ulicy Okulnik. Tam udało im się dostać i nagrać cztery utwory. Jeden Państwo już słyszeliście na samym początku. Krzysztof Jaryczewski grał tam na harmonijce. Tutaj jeszcze ten czteroosobowy skład i właściwie utwór trochę motto w ogóle ich kariery, ale i też chyba największe przekleństwo, bo zespół ze względu, no między innymi tego, o czym za chwilę zaśpiewa, co to dużo mówić, miał tyle zakrętów, tyle zmian składu. Krzysztof Jaryczewski przecież tylko dwie płyty nagrał. Do dzisiaj oddział zamknięty funkcjonuje już bez niego. I długo by opowiadać tą tragiczną historię, ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że się skończy tak źle. A dostaliśmy utwór, bez którego w latach 80. żadna prywatka, dzisiaj nazywana imprezami, odbywać się nie mogła. No bo wszyscy o tym śpiewali. No tak genialnie dobrany tekst do tego, co tam działo się, o czym mogli, co przeżywali. Troszkę autobiograficznych rzeczy jest. Większość utworów to są utwory Krzysztofa Jaryczewskiego. On w Zaiksie pozgłaszał to bardzo różny sposób. To był jego pewien taki sposób gest, że no inni nie zarabiają, więc on dzielił się tymi tantiemami. Do dzisiaj chyba to tak trwa, chociaż nie wiem, może to prawnie sobie uregulowali. Natomiast w dużej mierze to są jego opowieści, jego w pewien sposób życie i to, co tu będzie za chwilę Państwo słyszycie, w dużej mierze jest prawdą. W tej chwili posłuchamy tej wersji z Okulnika. Tak, wyfragmentujemy
segmencie, bo ona taka jeszcze mocno niedopracowana, a po 21 dalsza opowieść i tam pełna wersja utworu Party, oddział zamknięty.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Akadera. Wiadomości Radia Akadera.
2: Zmiany w pogodzie. Za chwilę szczegóły od synoptyków. Potem listy Gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. I powrót Stefana Horngachera do polskiej kadry. Marcin Krzemiński. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
2: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tak w kolejnych dniach dotrze tam chłód i deszcz. List Gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie zastała go w miejscu zamieszkania. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania oszustów Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
5: To przestępstwo ma charakter masowy.
4: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomo lekarz, a potem ordynator. W tle słyszał głos córki, która miała potrzebować pomocy.
6: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
4: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
5: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
4: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
2: Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. Przemysław Pozowski.
7: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna.
2: A Horngacher był ostatnio głównym trenerem reprezentacji Niemiec. W nocy na północy, zachodzie i miejscami w centrum może padać deszcz, na zachodzie i północy niewykluczone burze. Na termometrach 6 stopni na Pomorzu, 12 na Podkarpaciu, 13 na Dolnym Śląsku. Uwaga na silny wiatr, zwłaszcza w górach i podczas burz.
0: Radio Akadera.

płyty z górnej półki. No tak, próbuję kontynuować tą zapowiedź, która przed chwilą. Ale szybciutko głos mi się ożywia, bo oddział zamknięty, o nich nie da się mówić na spokojnie, bo i niespokojnie żyli. Party. Za chwilę zagramy w wersji studyjnej, już takiej pełnej, bo tak przed chwilą tutaj z Magdą to ja skomentowałem, mówię trochę jak na weselu. Magda się uśmiechnęła, bo chyba trochę tak. Choćby sprzęt, na którym nagrywali tam na tym okulniku, to gitara basowa Jolanda, o tak, to czeska gitara basowa, na której, jak to Paweł Mieczysławski mówił, umiały grać trzy osoby. On, Jaryczewski i już nie pamiętam, i ktoś jeszcze, dlatego że próg był bardzo, im dalej struny były, tym bardziej się oddalał od tych strun. On w ogóle tą gitarę gdzieś tam troszkę podpalił, żeby ładnie wyglądało. No, za mocno się zapaliła, później papierem ściernym pracował. No, takie czasy były. Ale nadchodzi rok 1982, czerwiec, i udaje im się dostać do prawdziwego studia. Do studia, właściwie cztery studia nagraniowe w Polsce wówczas funkcjonowało. To w Szczecinie. Ona właściwie się rozpoczynała swoją działalność i troszkę liczyła na to, że zostanie lekko zreklamowane, no bo ten Szczecin, troszkę cytuję, od razu Państwu powiem, Michał Grzesiak napisał książkę Oddział zamknięty, napiętnowani marzeniami, i od czasu do czasu zerkam do tej książki, no i te studio w Szczecinie takie na końcu świata, więc trzeba było coś zrobić, żeby jak najwięcej zespołów przyjeżdżało, no i Oddział zamknięty jako jeden z pierwszych. Świetny realizator, który rozumiał zespół, nie pouczał ich, nie traktował jako młodszych młokosów, którzy niczego za bardzo nie potrafią, i właściwie przeniósł tą energię na taśmę jeszcze wtedy, która pojawiła się w studio. Dużo różnych zagrywek, na przykład gitara lądowała w toalecie, bo dobry pogłos tamtąd był do studia. Zresztą na tym okulniku tam też ciekawostka taka, że Krzysztof Jaryczewski śpiewał w toalecie. On tam używa słowa, ja teraz znowu za tą książkę zacytuję, no w kiblu śpiewałem. Ale dobry był pogłos i na czas nagrania sprzęt, mikrofon stawiano właśnie tam i on sobie tam śpiewał. No ale wracając do utworu Party, który za chwilę, oni tam weszli, nagrali cztery utwory, to były cztery pierwsze utwory. O pierwszym za chwilę powiemy, ale teraz zagramy ten Party. Na gitarze Krzysztof Jaryczewski będzie grał, tu jeszcze on grał, no ale już to nie było nagrywane takie w pełni na żywo, więc mógł sobie oddzielnie nagrać gitarę, później oddzielnie pośpiewać. No i powstał taki ponadczasowy utwór, który oni do dzisiaj śpiewają, bo on do dzisiaj jest aktualny. Chyba cały czas tak się bawimy, jak oni tu śpiewają.

A jak nagranie płyty wyglądało od strony realizatora, czyli Piotra Mandziara? On w wspomnieniach swoich mówi, od razu zrobili na mnie dobre wrażenie, choć było w tym trochę twórczego szaleństwa, improwizacji. Niemniej do studia weszła bardzo sprawna kapela. Pomimo młodego wieku byłem otwarty na ich sugestie, nie narzucałem za bardzo swojej woli. Z satysfakcją przyglądałem się tym dwudziestolatkom, z jaką energią i z jakim zapałem podchodzą do nagrań. Z kolei Paweł Mścisławski, basista ówczesny oddziału zamkniętego, wspomina ten czerwcowy czas, jak się nagrywało z Piotrkiem. To takie słowo jest, którego nie mogę powiedzieć. Po prostu to takie drugie słowo, którego nie mogę na antenie zacytować. I dalej mówi, dla nas dzieciaków było to fantastyczne przeżycie. Jego profesjonalizm, atmosfera, jaką wprowadził do studia, były czymś niesamowitym. I jeżeli weźmiemy w dłoń ten debiut oddziału zamkniętego, to połowa piosenek to są klasyki klasyków, a właściwie wszystkie znamy. Ja sobie siedzę, płyty dawno nie słucham. No, słucham przygotowując się do audycji, ale tak z długą przerwą wszystkie teksty wyśpiewuję, myślę, tak samo jak wielu ze słuchaczy dzisiaj. Dodatkowo Państwu powiem, znowu fajnie brzmi. Gramy z czarnej płyty, z czarnego CD. Coś takiego jest. Asfaltowy, czarny CD. Nie przezroczysty, nie złoty, tylko tym razem czarny. No i tak właśnie brzmi. Utwór, który teraz zagramy, jest pierwszym utworem, który oni w czasie tej sesji nagrali. Tam cztery utwory, w tym składzie czteroosobowym. Ich marzenia to jest utwór, który za chwilę, a historia jego narodzenia jest też taka dość ciekawa, bo w czasie z jednych z prób, oni naprawdę sporo, dziesiątki, jak nie setki prób odbyli, zanim zaczęli koncertować. Krzysztof Jaryczewski wziął bas do ręki i coś zaczął sobie tam stukać i pojawił się taki charakterystyczny dźwięk, który za chwilę się pojawi. Wtedy Jarosław Szlagowski, perkusista, mówi graj i do tego dołączył perkusję. No i można powiedzieć, mieli utwór. Chociaż trzeba było jeszcze tekst, ale Jaryczewski szybciusieńko ten tekst napisał. O czym będzie, za chwilę Państwo słyszycie, ale wszystkich myślę, albo może znowu kilka słów, bo tam na początku będzie takie buczenie. Skąd ono się wzięło? Tym razem jeszcze raz Mścisławski. Jego zacytuję wspomnienia. Numer rozpoczyna mój bas z tłumionymi strunami. Ten efekt uzyskiwałem, trzymając rękę opartą za mostkiem gitary. Dopiero z wejściem gitary grałem otwartym dźwiękiem, co dawało piosence kopa. Przy okazji dostrzegliśmy na oknie studia jakieś dziwne urządzenie. Generator dźwięku czy oscyloskop. Cholera wie co. To było. Jary, plącząc się po pomieszczeniu, zainteresował się tym pudełkiem. Podłączył je do zasilania i naszym oczom, chyba właściwie, oczom, ukazały się jakieś drgające sinusoidy. Pudełko zaczęło burczeć, więc zapytałem Piotrka, co to za dziwadło? To realizator mówi, no nic takiego, od generator. I zaczął podkręcać gałkę do góry. Zielony zygzak robił się coraz większy, a z głośnika wydobyło się donośne urra. I wtedy krzyknęliśmy, i to specjalnie kasznąłem, żeby nie powiedzieć jakie słowo, to tak to nagramy. Zacznie się buczeniem, a potem kapiszon wejdzie z basem. Kapiszon, tak mówili na Mścisławskiego. Efekt? To posłuchajmy.

No i tak się, można powiedzieć, zakończyło wszystko, co dobre w oddziale zamkniętym. Nie, może aż tak nie, ale teraz trochę ta czarna, ciemna strona, no i nie tak atrakcyjna jak Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Krzysztof Jaraczewski prawie od samego początku troszkę karierę w grupie Oddział Zamknięty traktował jak wielką, jak wielkie party, jak tą rzecz, o której wyśpiewywał w utworze, który dzisiaj już słyszeliśmy, i on podchodził do tego z pewną nonszalancją. Spóźniał się na próby, gdy zespół już pakował się, to wpadał, mówiąc: no chłopaki, to pograjmy, tak? A mówię, ale myśmy się umawiali na 7 wieczorem, a nie na 11. No nie no. Do tego doszło, że jeszcze nawet przed pierwszymi nagraniami zespół sobie zrobił ponad półroczną przerwę od Jaraczewskiego. Gdzieś tam szukał innego wokalisty, nawet komuś w tym czasie akompaniował. Jednak doszli do wniosku, że no nie, no Jary jest tak genialny, no, że trzeba próbować to z nim kontynuować. I że tak powiem, no było już lepiej, było dużo lepiej, choćby świadczył o te nagrania, które przed chwilą słuchaliśmy, genialne. No ale koncerty to znowu sytuacje, gdzie pozostali członkowie zespołu często, jak to oni mówili, wprawiani byli w zakłopotanie, wręcz musieli się wstydzić, chociaż mówili, ale my też nie byliśmy wcale tacy grzeczni. Myśmy też wtedy dość mocno to imprezowo wyglądało. I tu pojawia się Jan Borysewicz, tak, ten z Lady Punk, którego Andrzej Mogilnicki, oni we dwóch zakładali grupę Lady Punk, któregoś razu powiedział: chodź, pokażę ci fajny zespół. I gdy Jan Borysewicz zobaczył Oddział Zamknięty, to tam znowu powiedział, trochę inaczej powiedział, bo zobaczył, że jest zespół, który gra to, co on chciał robić. Nie wspominałem o grupie Police, o innych grupach, na których może nie tyle, że wzorował się Oddział Zamknięty, ale akurat, jeżeli mówimy o Jarosławie Szlagowskim, perkusiście, no to on mówi, jak grom z jasnego nieba był ten moment, w którym on usłyszał The Police i to, jak gra perkusista Police, i może nie tyle, że go kopiował, tylko wiedział, że to jest genialne. Swój stworzył styl, natomiast w jakimś tam sposób odtwarzający, ale czujący ducha właśnie The Police. Podobnie było z Borysewiczem, który też tutaj był zafascynowany. I on sobie zdał sprawę, że ma świetne pomysły. Odszedł z budki suflera, był tam już wielki. Miał właściwie Edmunda Stasiaka, gitarzystę bez gitary. To państwu opowiadałem przy debiucie, debiutanckiej płycie Lady Punk. I nie miał więcej nic. No i sobie wpadł na pomysł tam w głowie, że on po prostu tego Szlagowskiego podkradnie. Zadzwonił, umówił się, spotkali się i powiedział: jesteś genialnym perkusistą, sobie nie wyobrażam mojej grupy bez ciebie. Jarosław Szlagowski w późniejszych wspomnieniach mówi, że widząc, co się wyprawia w oddziale zamkniętym, że Jaryczewski nie może na niego liczyć, że tu nie ma mowy o jakiejś profesjonalnej karierze,

po zastanowieniu, rozmowach z wielkim bólem. On ponoć w domu, Paweł Mścisławski, wtedy odpalił, bo to jest ten sam czas, gdy oni nagrali Odmienić los, słyszeliśmy to, utwór z wielką energią, z wielkim powerem. Tego jeszcze nie było w radio, ale oni już to taśmę mieli. I Mau Lady Punk, no utwór, ja się teraz uśmiecham, jak to mówię, bo zestawienie tych dwóch utworów, no to przepraszam Jana Borysiewicza, który tak wtedy komponował, fajny utwór, ale zestawienie tych dwóch, no to w tym pierwszym, w tym oddziałem jest potęga i mówi, stoi przed lustrem, słucham tego i mówię, to znowu jest brakujące słowo, co ja robię? Co ja robię? No ale zdecydował się i oni odeszli do Lady Punk. Z Lady Punk nagrali płytę, która ukazała się szybciej niż płyta, o której dzisiaj mówimy. Niestety tak niepoukładane organizacyjnie, mogę powiedzieć, była grupa oddział zamknięty. Na drugą sesję oni już byli w Lady Punk. Pierwsza sesja czerwiec 1982, tak jak Państwu mówiłem. Druga, myśmy już zagrali utwór początkowy, Odmienić los, gdzie doszedł Kania. I tam, mimo że oni już ogłosili Jaryczewskiemu, właściwie pozostałym członkom zespołu, odchodzimy z oddziału zamkniętego. Na ich miejsce dość szybko znaleziono kolejnych muzyków, ale ci kolejni muzycy nie byli gotowi jeszcze do nagrania, do wejścia do studia, bo kilka lat ten czteroosobowy skład to ćwiczył, więc mimo, że już byli poza zespołem, to jednak jeszcze do studia weszli i nagrali pozostałe utwory. Między innymi utwór Ten Wasz Świat. I w momencie, i to dlaczego teraz, bo teraz zagramy, to dlaczego o tym mówię? Bo to był pierwszy ich teledysk i chyba jeden z pierwszych rockowych teledysków tu nagranych w Polsce. Sam klimat nagrania, jak oni opowiadają, był tragiczny. Państwo sobie tam gdzieś na YouTubach znajdziecie, no tak jak na pustyni, coś się dzieje, a to jest w Warszawie, na osiedlu. Nie wiem, gdzieś tam z głowy mi wypadło. Z jednym z osiedli na hałdzie Piachu, oni weszli na tą hałdę, coś tam grali, coś tam się wyginali. Mówi, nic nie było słychać, bo muzycznie to szło z jakiegoś małego radyjka, oni mieli śpiewać, przy tym udawać, że to jest naprawdę. Tego nie widać na ekranie, dobrze sobie poradzili. No ale generalnie to było dość ciężkie i wówczas który z muzyków, nie pamiętam, chyba Kania, mówi, no to dziwnie się Szlagowski zachowywał, bo tak jak kamera kręciła, trochę tak krył się za mną. O co mu chodzi? No my będziemy w telewizji. To lata 80. to było niesamowite. Będziemy w telewizji, wszyscy mówi. On się chował. No on już wiedział, że będzie w Lady Punk, a ten teledysk trzeba było jeszcze nagrać. Nie zmienia to faktu, że no niesamowity utwór, zespół nie był zadowolony po jego nagraniu, natomiast to w telewizji grupa Oddział Zamknięty właśnie tym utworem zadebiutowała i wtedy była lista przebojów, nie pamiętam, programu drugiego w telewizji, to pamiętam, że utwór Ten Wasz Świat, rok czasu? Na tej liście, a tam raptem chyba 5 czy 10 utworów było prezentowanych, więc no wielkim przebojem to było. A do dzisiaj cały czas tego fajnie się słucha. Ten Wasz Świat, Oddział Zamknięty.

Fajnie. Co dalej w historii oddziału zamkniętego? Bo my cały czas idziemy do 29 lutego 1984 roku. Otóż zespół z nowym perkusistą i z nowym basistą. I ten nowy basista tak bardzo krótko się utrzymał, więc po nim nawet śladu nie zostało w nagraniach, ale kolejny to Marcin Ciempiel, a perkusista to Michał Koganianu. No i oni już to troszkę dłużej w oddziale zamkniętym się utrzymali. No i zespół cały czas dostali ten teledysk. Fajne koncerty grali. Na rokowisku wystąpili w Łodzi. To kiedyś było coś. Wystąpili na setnej liście przebojów programu trzeciego. Rewelacja. Gdzieś tam w innych miejscach się pojawiali, ale nie mieli płyty. A wszyscy dookoła te płyty zaczynali mieć. Dostali informację, dobra, singla nagracie. Od razu powiem Państwu, ten singiel się sprzedał w liczbie 60 tysięcy. 60 tysięcy sztuk singla, płytki z dwoma utworami, bo może nie wszyscy wiedzą, co to jest, strona A, strona B, po jednym utworze na każdej stronie. Sprzedało się w ilości 60 tysięcy. Dzisiaj największe gwiazdy rocka sprzedają kilka tysięcy płyt, góra kilkanaście. A singiel z perspektywy czasu i to i ich opiniami się tu posługuje, to taka trochę porażka. Świat rad i Kto tu mierzy czas? Dwa utwory, które od początku, właściwie Świat rad bardzo długo mieli, ale w tym nowym składzie nagrali to. Na tyle okazało się to słabe, mogę powiedzieć. Powiem, słabe, że na płytę nie weszło. Mimo, że brakowało im na tą płytę, bo mieli 30 minut muzyki, to troszeczkę za mało. I tu pojawił się Andrzej Szpilman, myślę, że nie mylę imienia, syn, tak, tego słynnego Szpilmana, który no troszkę za oddział zamknięty się, może nie tyle, że zabrał, bo on był w podobnym wieku, natomiast no nie wiem, panowie w jaki sposób się zaprzyjaźnili, to tak najkrócej mówiąc, a że wpływowa rodzina Szpilmanów, więc padł pomysł, że no, słuchajcie, dograjmy ze dwa utwory i niech będzie płyta. I w ten sposób pojawił się utwór Andzia. Muzykę do tego utworu, początek, przyniósł tam jest pisane Wojciech Łuczej Pogorzelski, przepraszam, Andzia, Ciempiel. I właściwie tym wpisał się do zespołu, bo ponoć na samym początku tak średnio grał, ale dobrze wyglądał, a wtedy się liczyło dobrze wyglądać. W ogóle muzycy oddziału zamkniętego furorę nie tylko graniem na koncertach, ale i wśród kobiet wyglądem robili, więc on przyniósł ten rytm, który na początek zespół odrzucił. On po koncercie bodajże w Sopocie może, jakby mniejsza o to, po jednym z koncertów w garderobie zaczął to grać i zostało to odrzucone, ale później w woli coś ktoś dorzucił, coś dołożył, no i pojawił się ten legendarny utwór Andzia. Tekst napisał Szpilman. Junior Szpilman. Wszyscy myślą, że to Jaryczewski tak śpiewał tej Gandzi, bo wtedy tam wszystko w tym zespole było. A już powiedziałem, jaki tytuł był. Utwór pierwotnie się nazywał Gandzia i miał tekst, jak Szpilman powiedział, on został odebrany jako pochwała. Może nie pochwała, ale w pewien sposób takie pokazanie fajnego życia związanego z używkami, o tak powiem. Natomiast wręcz odwrotnie, Szpilman uważa, że stworzył pierwszy tekst antynarkotykowy, antyużywkowy,
Pierwszy tylko dlatego, że chodząc gdzieś tam, przechodząc w Warszawie, on przechodził przy miejscu, gdzie jakaś grupa narkomanów zawsze była widoczna. No i właśnie z zewnątrz troszkę to wyglądało tak jak w tym utworze, a okazywało się, że no jest to straszne, o czym dokładnie wiedzieliśmy i wiemy. I w tym utworze tak to oddał. Cenzura mocno utwór zmieniła, dlatego że no Gandzia o narkotykach w 83 roku, gdy to było nagrywane, no, nie ma mowy, nie da się. Na przesłuchanie, bo tak można powiedzieć, z cenzurą, zespół był bardzo dobrze przygotowany, dlatego że na pytanie cenzora, jak to Gandzia, była odpowiedź, a to jest taka dziewczyna, co poznaliśmy, ona tutaj w Koszalinie poznaliśmy, ona przypłynęła z Ameryki Południowej i po prostu Gandzia tam jest częstym imieniem. I mieli przygotowaną całą historię o tej dziewczynie, i tekst świetnie pasował do tego. On po prostu opisywał znajomość z taką dziewczyną. Na koniec cenzor tylko powiedział pokreślił, jak to muzycy mówią, oni nigdy w historii swoich wizyt w cenzurze, bo młodzi słuchacze nie wiedzą kiedyś, że można było zaśpiewać coś na scenie. Cenzor musiał sprawdzić ten tekst i pozwolić albo nie. Jak nie pozwalał, trzeba było coś tam pokreślić. No bo jeśli się wystąpiło bez zgody cenzora, no to to się szło siedzieć, po prostu. Tak to w tym kraju wyglądało. No i cenzor dość mocno to pokreślił, tam trochę wykłócili się, ale generalnie trzeba było Gandzie zamienić na Andzie. Gandzie, czy mam wersję, gdzie jest śpiewana Gandzia? Pewnie, że mam. Ale to nie dzisiaj. To już jest ta rzecz, którą na niebieskim portalu państwo musicie tam napisać, że chcecie, to pewnie któregoś razu zagram. Natomiast cenzor to dość mocno pokreślił i troszkę tak tekst zmienił, że stała się to piosenka miłosna o Andzi, Andzi, Andzia, Andzia, to Anna, Andzia? Chyba tak. Tu Magda też za kłopotaniu. Więc no, stał się to tekst o miłości i Wojciech Łuczej Pogorzelski mówi, że to jest jeden z najbardziej przez niego nielubianych utworów. Ten rytm według niego jest taki zbyt mało pasujący do działu zamkniętego, za bardzo no, odstający. Tekst genialny, to zawsze podkreśla, ale mówi, no gramy to, bo wy chcecie, żebyśmy grali, ale to nie jest ten utwór, o którym marzymy, żeby zagrać. A my w Płytach z Górnej Półki właśnie marzymy, bo jeśli utwór trwa 2 minuty 40 sekund, a ja mówię 3 minuty, to naprawdę musi być genialny. Skoro dłużej o nim opowiadam, niż on zabrzmi, no to niech w końcu brzmi.

No i tak powstał ten hit, przebój Evergreen. I tak dochodzimy do 29 lutego 1984 roku, bo w końcu płyta została wydana i w końcu mieliśmy premierę tej płyty. Wcześniej była kaseta, nie udało mi się znaleźć informacji, kiedy ona wyszła. Chyba nikt już tego nie pamięta. I z tą płytą było bardzo długo, bardzo ciężko. Ja dopiero niedawno dotarłem do tej magicznej daty. W Warszawie na Nowym Świecie był sklep polskich nagrań. To jest firma, która tą płytę nagrała. I o 10 bodajże miała być premiera tej płyty, czy o 12, ale tak jakoś przed południem. Zespół dochodząc do tego sklepu zobaczył 200-metrową kolejkę. Tam w opowieściach padają te rzeczy, że oni doszli do drzwi i ich nie chcieli wpuścić, bo myśleli, że to są kolejni chętni do wejścia do sklepu, ale to niemożliwe. Oddział zamknięty tak odróżniał się od reszty społeczeństwa. Szaro-buro byliśmy wtedy poubierani, a oni no, po zachodniemu, tak się wtedy to omówiło, biało-czarne pasy spodni Jurja Raczewskiego, czy jak Paweł Ścisławski mówił, idąc na nagranie, ten wasz świat, on tam założył już spodnie w kratkę, Jaryczewski tych swoich w pasach, gdy mijali jakąś kobietę z dzieckiem, ta kobieta wcale nie żartując powiedziała: o, synku, cyrk już przyjechał, pójdziemy. więc wszyscy wiedzieli, że przyszedł oddział zamknięty podpisywać płytę. No skończyło się to tym, że kolejka sięgała ponad kilometr. Ruch został wstrzymany w okolicach Nowego Światu. Udało się to utrwalić na taśmie. Całkiem przypadkowo wtedy ekipa z Austrii kręciła jakiś materiał i się zainteresowali, co tam się dzieje, jakaś rozruba, cokolwiek. No bo doszło do tego, że napór tłumu był taki, że tam szybę wepchnięto do sklepu. Skończyło się tym, że no, pojawiła się milicja, rozgoniła towarzystwo, zapakowała muzyków brzydko nazywali no, te pojazdy, więc w te pojazdy, w nyski, i tymi nyskami ich wywieźli. Oni myśleli, że będą pojadą na przesłuchanie, ale nie, wywieźli ich troszkę dalej, powiedzieli: dobra, wysiadajcie, do widzenia. I tak się skończyła ich premiera, ale żaden polski zespół nie miał takiej premiery, jak mieli oni. Mimo że historia wydania tej płyty tak długa. No nie zagraliśmy jeszcze jednego utworu i oczywiście nie ma możliwości, że go nie zagramy. Obudź się. No bo to chyba największy przebój grupy Oddział Zamknięty. Państwo na początku audycji taki before do audycji to by było Obudź się właśnie z tego nagrania z Okulnika ze studia Akademii Muzycznej, gdzie Jaryczewski no, w toalecie śpiewał. Teraz już normalna, prawdziwa wersja. Aż sprawdzę, czy to jest czteroosobowa, czy pięcio-cztero. To jest tej pierwszej sesji. Czyli Jaryczewski pogra na gitarze też. W tym pierwszym nagraniu na początku audycja na harmonijce grał. Dlatego państwo na początku chyba nie poznaliście, bo ta harmonijka całkowicie inaczej brzmiała. O czym jest utwór? O czym jest piosenka? Jaryczewski opowiada oczywiście o swojej dziewczynie, ale tak jak mówi, nie jednej. On złożył do kupy kilka opowieści, ale mówi: wszystko, co tu śpiewam, jest prawdziwe. Wszystko, co tutaj się wydarzyło, naprawdę w moim życiu się wydarzyło. Tylko że no, to nie była ta jedna Kasia, tylko była i Basia, i Agnieszka, i ktoś tam jeszcze. No ale co? Ale utwór piękny. Ja myślę, że każdy z nas w młodości marzył o tym, a szczególnie w tych magicznych dzisiaj, można tak powiedzieć, chociaż wielu mówi okrutnych, bo okrutne też były latach 80., gdzie to wszystko było tak ciężko dostępne, tak ciężko osiągalne, że to, o czym śpiewał Krzysztof Jaryczewski z Oddziałem Zamkniętym, choćby w tym utworze, to było takie marzenie, które widzieliśmy, każdy z wiedział, że da się spełnić, bo one były realne, ale będzie bardzo, bardzo ciężko. A spełnienie tych marzeń to one najpiękniejsze. I jeśli te marzenia właśnie teraz, w 2026 roku, zaczynamy spełniać, a on śpiewał o tym w 82 roku, to chyba też cudownie. Od których marzenia
gdzieś tam na początku był, a teraz Obudź się, nie wiem, tytuł mi tak średnio pasuje, ale jeden z piękniejszych utworów w historii polskiej muzyki rockowej. Niech Krzysztof Jaryczewski porwie nas tą swoją opowieść, a my odlećmy, odpłyńmy i marszmy.

co jeszcze raz powiem, że gorący piasek parzy, oprócz nas na plaży pusto, zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił, wieczorem pełne marzeń, przeżytych wcześniej wrażeń mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Spełniło się państwo? Jak nie, to jeszcze się spełni. Krzysztof Jaryszewski, Oddział Zamknięty, druga godzina im poświęcona właściwie ich pierwszej płycie. I rozpocząłem od Taniego Hotelu, czyli zespołu, w którym Jaryczewski ze Szlagowskim zaczynali. A skończyłem na chyba najbardziej spektakularnej premierze płyt, jaka w ogóle w Polsce kiedykolwiek miała miejsce, czyli 29 lutego 1984, a początek 1979. I tak troszkę ustaliłem dzisiaj, sam ustaliłem, państwo możecie zaprotestować, ale sobie ustaliłem, że rocznicę wydania płyty debiutanckiej Oddziału Zamkniętego będziemy świętować zawsze w maju, po majówce, bo tak jak państwo słyszeliście, bardzo mocno rozciągnięta w czasie. Gdy jeszcze bym sobie poszukał, to płyta Perfektu, debiutancka, też troszkę tak na raty nagrywana. I też mam problem, kiedy ją dokładnie zagrać, ale no właśnie, może niedługo coś takiego zagram. Oczywiście, jeśli państwo mi podpowiedzą. A dzisiaj cóż, kończymy nagraniem, które dawno nie kończyłem. Ja zawsze mam je w studio ze sobą, bo to już tak tradycyjnie, Marunt na początek, tek, a na koniec, tak, to jest przeróbka. Another Brick on the Wall, tylko nagrana dużo później, Class 99, tak się nazywają artyści, którzy tutaj grają. Może w następnej audycji troszkę więcej ich zagram, bo to ciekawe przedsięwzięcie i fantastyczne nagranie. No to co, to niech oni troszkę jeszcze państwu zagrają, zapowiadając nasze spotkanie za 2 tygodnie. Tak, bo za 2 tygodnie płyty z górnej półki znowu na antenie Radia Kadera. Rozpoczniemy równiusieńko o godzinie 20.05. Dzisiejszą audycję przepięknie zrealizowała Magda Juchnowicz, która tam spogląda, na którą ja spoglądam za szyby. Na audycji się zmieniło, ja jestem w akwarium. No i cóż, pięknie państwu dziękuję za te 2 godziny wspólnie spędzone. Mam nadzieję, że państwo mieliście te same albo jeszcze mocniejsze emocje jak my tutaj w studio. I no i cóż, Adamusiuk, dziękuję państwu za uwagę i niech przez najbliższe 2 tygodnie moc będzie z wami.

0: Radio Akadera. Wiadomości Radia Akadera.
1: Rosyjska i ukraińska deklaracje wstrzymania walk, tylko daty inne. Potem bilans tragedii w Lipsku, gdzie auto wjechało w pieszych. Będzie też maturalny przeciek.
2: Zostało zrobione zdjęcie.
1: Chodzi o arkusz egzaminacyjny. Marcin Krzemiński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Nawiązał w ten sposób do informacji Reutera. Agencja, powołując się na rosyjską RIA Nowosti, przekazała, że przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. W tym przypadku decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której Związek Radziecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 41-45. Jedna osoba zginęła, 25 doznało obrażeń w centrum Lipska, gdzie po południu samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Na razie służby nie podały dalszych szczegółów dotyczących jego tożsamości i możliwych motywów działania. Jak poinformowało lokalne radio, świadkowie opisują sprawcę jako mężczyznę o jasnej karnacji. Miał liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę. Miał wjechać w ludzi z prędkością od 70 do 80 km na godzinę. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
2: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość, lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Przypomnę, że jutro pisemny z matematyki. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza.
3: Łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
1: No, konkretnie niech żyje nam miś. Premiera tego filmu odbyła się 4 maja 1981 roku, czyli dokładnie 45 lat temu. Najcieplej jutro na Podkarpaciu, nawet do 28 stopni, z kolei nad morzem miejscami tylko 10. Będzie mniej słońca, może padać deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmii i Mazury możliwe burze.
0: Radio Akadera.
4: W Radiu Akadera. Wieczór akademicki.

0: Logistyka to coś więcej niż transport i magazyny. To system, który spina współczesny świat. Od międzynarodowych dostaw, przez kurierów, aż po bezpieczeństwo na drogach. A 20 maja w Politechnice Białostockiej odbędzie się 6. Dzień Logistyki, o którym porozmawiam z Michałem Guzowskim i Agatą Dąbrowską z Koła Naukowego LogiSkład, które współorganizują tę imprezę. Od początku, czym jest Dzień Logistyki i do kogo jest skierowana impreza?
1: Dzień Logistyki jest to dzień, w którym na Wydziale Inżynierii Zarządzania prezentować się będą nie tylko firmy, ale też instytucje związane z transportem i szeroko pojętą logistyką, by zarówno studenci, jak i osoby ze szkół technicznych mogły się zapoznać od przyjaznej strony.
2: Każdy może znaleźć tam coś dla siebie, ponieważ logistyka jest na tyle szerokim obszarem, że każdy po prostu znajdzie jakiś swój konik. Zarówno miejsce będą mieć, tak jak właśnie kolega powiedział, firmy, jak i studenci do opowiedzenia o też szansach i możliwościach, których nie widać na planie zajęć, a są dostępne podczas studiowania.
0: I to impreza tylko dla studentów, tak? Do kogo to jest impreza?
2: Jest skierowane głównie właśnie dla studentów i dla osób ze szkół technicznych o kierunku logistycznym, no ale też właśnie do firm, dla jakichś starszych, zainteresowanych osób logistyką też serdecznie zapraszamy.
0: To już 6. edycja imprezy. Co przygotowaliście tym razem?
1: W tej edycji przygotowaliśmy stoiska, na których można się dowiedzieć o ofertach pracy, ale nie tylko. Będą też warsztaty organizowane przez firmy, by dowiedzieć się na przykład, jak zaskoczyć na rozmowie kwalifikacyjnej albo jak dobrać odpowiedni ładunek do transportu. Dodatkowo będzie stoisko z zabytkowymi autami. Na zewnątrz będzie wóz strażacki, policyjny oraz inne stoiska firm. A w środku będą prowadzone warsztaty przez studentów kół naukowych i inne atrakcje.
2: Bardzo ciekawym segmentem jest prowadzenie warsztatów z wykorzystaniem gogli VR, które będą skierowane głównie do osób ze szkół technicznych, aczkolwiek wydaje mi się, że gogle VR są na tyle interesującym tematem, że każdego zainteresuje, a właśnie uczelnia zapewniają nam gogle z dostępem do takiego programu, gdzie można posterować wózkiem widłowym i normalnie wózkiem widłowym próbować ładunek przestawić z miejsca na odpowiednie miejsce.
1: Dodatkowo będzie pokaz robota AMR przez firmę Earpark oraz koszyka sklepowego samojezdnego, a na terenie WIZ-u będą właśnie prezentacje pojazdów do kontroli drogowych, będzie demonstracja zabezpieczenia ładunku na naczepie, co jest kwintesencją poprawnie wykonanej logistyki, prezentacja wozu strażackiego, motoru policyjnego i wisienka na torcie, autotransportera oraz auta Dodge Challenger 6-4 z Catpack z 1966 roku.
0: Logistyka to bardzo szerokie pojęcie. Jakie obszary chcecie szczególnie wyeksponować w tym roku?
2: W tym roku zarówno chcemy podkreślić, że studiowanie logistyki i generalnie studiowanie na Wydziale Inżynierii Zarządzania daje szereg możliwości do rozwoju, no ale też właśnie, żeby pokazać od bardziej praktycznej strony, jak to wygląda na przykład ten demontaż zabezpieczenia ładunków na naczepie.
0: Będzie można liznąć tę logistykę od takiej praktycznej strony, nie tylko teoretycznej.
2: Właśnie o to nam chodzi, żeby połączyć środowisko takie, żeby można było jednocześnie się dowiedzieć czegoś z teorii, ale żeby też praktycznie mieć realny wpływ i udział w tym, co się dzieje.
0: Wśród prelegentów są przedstawiciele firm i instytucji. Na kogo lub co szczególnie warto zwrócić uwagę tego dnia?
1: Warto będzie zwrócić uwagę na warsztaty firmy Multico bądź ADW Logistic, gdyż prowadzący, czyli Tomasz Cecha, który jest kierownikiem działu TSL, będzie prowadzić warsztaty ze sprzedaży ładunku i wyboru przewoźnika w oparciu o giełdę transportową, co z perspektywy nas, czyli przyszłych logistyków, może spedytorów, jest obszarem naszych zainteresowań w przyszłej pracy.
2: Wydaje mi się, że też ciekawym segmentem dla wielu osób może być debata oksfordzka, studenci versus absolwenci, czyli aktualni przedsiębiorcy w firmach. Debata będzie najprawdopodobniej na temat filozofii work-life balance, także wydaje mi się, że to jest ciekawy temat i to takie połączenie pokoleń, że zarówno pokolenie Z może się wypowiedzieć, jak i pokolenie wcześniejsze, jakie mają zdanie na ten temat.
1: Jeżeli chodzi o tę debatę, stroną, która będzie bronić tezy, work-life balance jest optymalną strategią rozwoju kariery, będą właśnie studenci. Natomiast absolwenci będą stroną opozycyjną i będą nam próbować, że tak to nazwę, wmówić, że jest inaczej.
0: Dni logistyki to też warsztaty. Czego będzie można się nauczyć?
2: Na przykład można będzie się nauczyć, jak zrobić bardzo dobre wrażenie na pracodawcy, ponieważ Wojewódzki Urząd Pracy zrobi warsztaty na temat rozmowy kwalifikacyjnej, co wydaje mi się, że dla wielu młodych ludzi jest potrzebne i bardzo ważne w kontekście właśnie przyszłych rozmów i przyszłej kariery zawodowej.
1: Tak, zwłaszcza, że wiele studentów już stawia pierwsze kroki na rynku pracy i w ich interesie jest, by zaprezentować się z jak najlepszej strony właśnie na rozmowach kwalifikacyjnych.
0: Przypomnijmy naszym słuchaczom, 6. edycja Dni Logistyki. Gdzie i kiedy?
1: 6. edycja Dni Logistyki odbędzie się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zapisy na stronie Wydziału Inżynierii Zarządzania na poszczególne warsztaty, ale na większość wstęp wolny.
0: O 6. edycji Dnia Logistyki opowiadali Wam Michał Guzowski i Agata Dąbrowska z Koła Naukowego Logiskład, koordynatorzy imprezy.
3: Radio Akadera.

0: Historia nie jest tylko opowieścią o przeszłości, to także sposób, w jaki rozumiemy współczesność i relacje między kulturami. Ja jestem Paweł Cybulski, a spotykam się w Centrum Kultury Prawosławnej, gdzie odbywa się spotkanie z profesorem Antonim Mironowiczem, historykiem z Uniwersytetu w Białymstoku, który prezentuje dzisiaj swoją najnowszą książkę pod tytułem Kościół Wschodni w Wielokulturowym Jagiellońskim Wilnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, pańska nowa publikacja to naturalna kontynuacja wcześniejszych badań, czy może impuls do opowiedzenia historii w nowy sposób?
1: Jest to kontynuacja moich badań, dlatego że wiele już opracowań dotyczyło Wilna. W różnym kontekście chodzi o bractwa, cerkiewne, czy poszczególne obiekty sakralne, czy też chociażby związane z funkcjonowaniem życia monastycznego. Natomiast ta książka jest pewnym podsumowaniem badań, moich wieloletnich badań, moich częstych wyjazdów i penetracji archiwaliów, głównie wileńskich, ale też petersburskich, białoruskich, które dały mi pewien taki obraz, jak wyglądała owa sytuacja wyznaniowa w okresie panowania dynastii jagiellońskiej. I w tym okresie, który poprzedza oficjalnie przyjęcie chrześcijaństwa przez Litwę przed rokiem 1386.
0: Jak wyglądało Wilno w tamtym czasie? Co czyniło je tak wyjątkowym?
1: Wilno było rzeczywiście wyjątkowo, albowiem do czasów panowania Władysława Jagieły funkcjonowało 10 cerkwi prawosławnych i 5 klasztorów. Jest to rzecz, która zupełnie nie jest znana w nauce polskiej, ale udokumentowana nie tylko właśnie w formie źródłowej, ale też również udokumentowana w wykopaliskach archeologicznych. Myśmy też nie sięgaliśmy również do opracowań, które powstały na początku XIX wieku, a były to efektem pracy środowiska wileńskiego, które już wówczas zwracało uwagę na niedocenienie tego okresu przed objęciem władzy przez Władysława Jagiełły. Okres rządów Giedymina, Algierda był okresem, który dawał ogromne możliwości rozwojowe struktur cerkiewnych, a jest to też również efekt ich koligacji małżeńskich. Przypomnę, że chociażby Giedymin był w związku małżeńskim z Ewą, księżniczką ruską, a Algierd dwukrotnie żenił się najpierw z Marią, Anną Marią, księżną witebską, a później Julianną, księżną twerską. Te właśnie związki małżeńskie i wpływy tych związków małżeńskich spowodowały, że Kościół Wschodni bardzo dynamicznie się rozwijał. I o tych kwatkach właśnie jest ta właściwie książka.
0: W centrum pana książki znajduje się Kościół Wschodni. Jaką rolę odgrywało prawosławie w tej wielokulturowej rzeczywistości?
1: Ono odgrywało istotną rolę, albowiem większość ówczesnego społeczeństwa, między zamieszkańców Wilna, było wyznania prawosławnego. To nie znaczy, że nie było innych mieszkańców Wilna. Było znaczna grupa katolików oczywiście, ale też było też sporo osób, które przyjeżdżały z zagranicy. Wilno więc od samego początku XIV stulecia było miastem wielowyznaniowym, wielokulturowym. Dlatego też Kościół Wschodni poparty bardzo silnymi wpływami kupieckimi. Przypomnę, że na terenie Wilna funkcjonowały gildy i konfeterie kupieckie, których składały się przede wszystkim z kupców z Tweru, Nowicznego Nowogrodu, Wielkiego Nowogrodu, Moskwy, ale też również krajów skandynawskich. Było to centrum handlu, centrum, można nazwać współczesnym językiem, biznesu, które przyciągało elity prawosławne, również z całego obszaru pozostałych ziem ruskich. I poza tym trzeba pamiętać o tym, że Wilno właśnie w tym XIV stuleciu i później XV to jest stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, które się dynamicznie rozwija. Ona wchłania ogromne obszary ziem ruskich, księstwa nowogródzkie, księstwo turowskie, księstwo opińskie, słudzkie, witebskie, mścisławskie. To wszystkie całe obszary Wołyń wreszcie wchodzą w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlatego też potęga owej ludności ruskiej, wyznania prawosławnego, właściwie możemy ją obserwować właśnie do Unii Polskiej z Krewą. Dopiero później ta sytuacja uległa zasadniczej zmianie, albowiem w polityce Władysława Jagieły i księcia Witolda będzie wspieranie kościoła rzymskokatolickiego, co osłabiło wpływy oczywiście ludności prawosławnej, ale nie doszło też do jakiegoś dyskryminowania czy prześladowania.
0: Czy ta publikacja jest przede wszystkim dla historyków, czy również dla osób, które po prostu chcą lepiej zrozumieć region i jego dziedzictwo?
1: Jest to publikacja z jednej strony dla historyków, albowiem wprowadza wiele nowych źródeł i dokumentów do poznania dziejów miasta Wilna i stosunków wyznaniowych, ale też również trzeba też pamiętać o tym, że jest to publikacja też również adresowana dla mieszkańców Wilna. Miałem tą prezentację w lutym i ta prezentacja przyciągnęła tłumy mieszkańców i badaczy dziejów stołecznego miasta.

0: Dzisiaj my poznajemy chociażby, a to kamienica Chodkiewiczów, a to Sołtanów, a to Sanguszków, a to Ostrogskich, a więc te całe elity, które w istotny sposób odgrywały ważną rolę w życiu politycznym i kulturalnym Rzeczypospolitej.
1: O swojej nowej publikacji pod tytułem Kościół Wschodni z wielokulturowym jagiellońskim Wilnie opowiadał wam profesor Antoni Mironowicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

ktoś myśli inaczej i ty mówi inaczej, czy to ci nie przeszkadza? Świadomość twoja, jaka jest w tobie, silna i pewna, ale nie na przeszkodzie. O tym, co tu widzisz, możesz myśleć jak chcesz. Podoba ci się to, czy ci podoba się nie. Kreujesz rzeczywistość na swoje żądanie, lecz uważaj, niech nie wolą, innym się nie stanie. Ludzie są wolnymi, to słychać w koło. A co to za hasło? To jest oszustwo. W imię tej idei, co pewien czas ponury, ruszają na podboje armię kutej zbroje.

Ciao Domo. Ciao Domo. Ciao Domo.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Nocne Radio Akadera.

Nocne Radio Akadera. Akademickie Radio Akadera 87,7 FM.

plecami siedzę i piszę, bo nie wiem, co innego mam robić. Strach mi rozszerza źrenice. No powiedz, jak to się skończy? Papier mnie znosi cierpliwie, kiedy piszę i skreślam weź wyjedź. Słyszę głosy w obcym języku, a ty mówisz, że kupiłaś już bilet. To tylko Bóg, honor i kryptowaluty. Ludzie na granicy zamieniają się w duchy, czarne sny i opowieści. Zima 21. To tylko Bóg, honor i kryptowaluty. Ludzie na granicy zamieniają się w duchy, czarne sny i opowieści. Zima 21.